Zmalowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę.

ile ścieżek przedeptanych, ile deszczu, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Nasz Pan Jezus Chrystus zaprasza nas do wspólnoty jednoczy przy swoim ołtarzu. On jest najwyższym wiecznym kapłanem, który włącza nas w swoją ofiarę złożoną na Golgocie. Stając przed Panem, pełni wdzięczności za dzieło zbawienia,

0: ogarnijmy naszą modlitwą wszystkich kapłanów oraz wdzięcznością za ogłoszenie nam przez nich Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów. W ten pierwszy czwartek miesiąca polecajmy również tych, których Chrystus powołuje do kapłaństwa, aby ochoczo odpowiedzieli na głos powołania. A w tej mszy świętej, w której uczestniczymy, miłosierdziu Bożemu, polecam zmarłych, świętej pamięci Mariannę Józefa Świąder, prosząc dla nich o łaskę życia wiecznego z Bogiem w niebie. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie i z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
1: Panie z

Módlmy się, Boże, Ty dla swojej chwały zbawienia ludzkości ustanowiłeś Chrystusa najwyższym wiecznym kapłanem. Spraw, aby lud, który On nabył dla Ciebie krwią swoją, z uczestnictwa w ofierze eucharystycznej czerpał moc płynącą z Jego krzyża i zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

Czytanie z księgi proroka Amosa. Amazjasz, kapłan z Betel, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, aby mu powiedzieć: spiskuje przeciw tobie Amos pośród domu Izraela. Nie może ziemia znieść wszystkich słów jego, gdyż tak rzekł Amos: od miecza umrze Jeroboam i Izrael będzie uprowadzony ze swojej ziemi. Rzekł Amazjasz do Amosa: widzący, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy i tam jedz chleb, i tam prorokuj, a w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem synem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan, rzekł do mnie Pan: idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego. A teraz słuchaj słowa Pańskiego. Ty mówiłeś: nie prorokuj przeciwko Izraelowi, ani nie przepowiadaj przeciwko domowi Izaaka. Dlatego tak rzekł Pan: żona twoja w mieście będzie nierządnicą, synowie zaś i córki twoje od miecza poginą, ziemię twoją sznurem podzielą. Ty umrzesz na ziemi nieczystej, a Izrael zostanie ze swej ziemi uprowadzony. Oto słowo Boże.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Cenniejsze nad złoto najczystsze.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: on bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu, a tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Oto słowo Pańskie. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. Oto słowa zaczerpnięte z dzisiejszej Ewangelii. Jest to dobra okazja, aby podjąć temat grzechu. Znajdźmy odpowiedź na pytanie: jak Bóg traktuje grzech i co powinien z nim zrobić człowiek? Kiedy człowiek rozpozna w duchu wiary swój grzech, to już nie może z nim żyć. Jak najszybciej chce od niego się uwolnić. Dlaczego nie można czekać? Dlatego, że grzech paraliżuje życie. Jeżeli jest okazja, by usunąć paraliż, to nie można czekać. Trzeba jak najszybciej iść do tego, który ma władzę odpuszczania grzechów. A co na to Pan Bóg? Bóg chce jak najszybciej uzdrowić i zapomnieć o ludzkim grzechu. Grzech człowieka rani Boga, sprawia mu przykrość, męczy, ale kiedy człowiek zwróci się z prośbą o przebaczenie, Bóg przekreśla grzech i nie chce go już wspominać. Odwrócenie się od grzechu otwiera nowy etap życia. Bóg w sakramencie pokuty wybacza człowiekowi grzechy, odpuszcza, wymazuje je na zawsze. Odradza do życia w łasce Bożej. Bardzo ważne jest, aby i człowiek sam sobie wybaczył, aby odciął od siebie ciężar zła, grzechu, aby uwierzył w Boże miłosierdzie. A jakże często słychać takie zdanie: jestem przegrany na zawsze, Bóg mi nie wybaczy. Moi drodzy, nie ograniczajmy Pana Boga, pozwólmy Mu działać w naszym życiu. W sakramencie pokuty Chrystus umacnia nasze tak dla Boga i nasze nie dla grzechu. Niech ta dzisiejsza Ewangelia zachęca nas, aby odważnie i stanowczo podjąć walkę ze złem, wyznać swe grzechy, doznać Bożego miłosierdzia i podjąć mocne postanowienie odmiany swojego życia. Amen. Zjednoczeni na modlitwie do Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, zanieśmy teraz nasze wspólne ufne prośby. O wierność Ewangelii dla biskupów i kapłanów ciebie prosimy. O łaskę wytrwania dla powołanych do służby Bożej ciebie prosimy. O nowe powołania do życia kapłańskiego i zakonnego ciebie prosimy. O gorliwość
dla członków liturgicznej służby ołtarza Ciebie prosimy. O łaskę udziału w liturgii niebiańskiej dla zmarłych z naszych rodzin, dla zmarłych kapłanów, dla zmarłych polecanych w tej Eucharystii, Marianny Józefa Świąder, Ciebie prosimy. O siłę do przezwyciężania pokus dla nas, tutaj wszystkich obecnych w naszej radomskiej katedrze i dla wszystkich łączących się z nami na modlitwie za pośrednictwem mediów, Ciebie prosimy. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za to, że nas zawsze wysłuchujesz. Przyjmij prośby, które z wiarą Tobie przedstawiamy i przyjdź nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając –

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości, prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlme sa, prosíme Ťa, Bože, přes účastníctva v tej ofierze, ktorú Tvoj Syn polecił składać na swoją pamiątkę, učiň nás

0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Radio Plus Radom.
1: Jest w pół do siódmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ostrzału Kijowa. Lokalne władze informują o 9 ofiarach i ponad 30 rannych. Trwa akcja ratownicza. Służby przeszukują gruzy zawalonych budynków. Zniszczenia odnotowano w 6 dzielnicach ukraińskiej stolicy. Głównie ucierpiały budynki mieszkalne. Zniszczony jest także m.in. szpital. Alarm w Kijowie trwał ponad 11 godzin. Jest zielone światło dla stałej obecności wojsk USA w Polsce, przekazał szef prezydent Biura Polityki Międzynarodowej. Marcin Przydacz rozmawiał z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio. Zasugerował jednak, że wstrzymana rotacja brygady pancernej do naszego kraju nie zostanie przywrócona. Rubio podkreślił, że Polska jest modelowym sojusznikiem, który przeznacza odpowiednią część PKB na zbrojenia i inwestuje w sprzęt oraz technologie obronne. Pewna wygrana Stanów Zjednoczonych 2-0 z Bośnią i Hercegowiną oraz awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Amerykanie wygrali, mimo że przez ponad pół godziny grali w osłabieniu. We wczorajszych spotkaniach było też blisko dwóch niespodzianek. Senegal 2-0 prowadził z Belgią, ta jednak w ostatnich minutach doprowadziła do wyrównania, a w dogrywce w 125 minucie strzeliła na 3-2. W innym spotkaniu Demokratyczna Republika Konga długo prowadziła z Anglią, która nie miała pomysłu, jak z nią wygrać. Harry Kane wziął jednak sprawę w swoje ręce, strzelił 2 gole i dał Anglikom awans.
2: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Gwałtowne burze przeszły wczoraj wieczorem, szczególnie we wschodniej części regionu radomskiego. Wiatr łamał gałęzie, zrywał dachy z domów i wyrywał drzewa. Zniszczone też były linie energetyczne. Najwięcej zdarzeń było w powiecie kozienickim, zwoleńskim i lipskim. Wiatr powalił 12 drzew na drogi na terenie całego powiatu zwoleńskiego. Burza przeszła też w powiecie przysuskim. W Romualdowie, w gminie Wieniawa, od pioruna zapalił się budynek mieszkalny. Strażacy ugasili pożar. To będzie pierwsza tego typu placówka w Radomiu. Już na początku przyszłego roku rozpocznie działalność Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, które powstaje przy ulicy Jana Pawła II. Opiekę znajdzie tu 20 dorosłych osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała o powołaniu nowej jednostki. Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent Radomia.
3: Wiemy, że jest bardzo potrzebne i wypełnia ogromną lukę wsparcia, staje się takim pomostem do godnego życia. Umowa jest podpisana do października, więc te wszystkie prace zakończą się jeszcze w tym roku. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy proces rekrutacji.
2: Na budowę centrum miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwościowego. Nawet w wakacje chcą zdobywać wiedzę. W Drzewicy trwają zajęcia w ramach wakacyjnego Centrum Nauki. Chętnych nie brakuje.
4: Ogólnie te zajęcia są mega fajne.
5: Jest matematyka, uczymy się też języka migowego.
6: W domu bym nie miała co robić, a tutaj chociaż się czegoś uczę.
7: To są takie fajne zajęcia, w których możemy się dowiedzieć fajnych rzeczy i to uczenie jest naprawdę przyjemne.
8: No idę teraz do 4 klasy, więc dla mnie to nauka potrzebna. Potrzebna, przyda się.
2: Warsztaty odbywają się w Drzewickiej Bibliotece.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Jak dobrze obudzić się o poranku, to czwartek, już drugi dzień lipca, za 26 minut będzie godzina 7. Za chwilę w Radiu Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. Hot Stuff, Donna Summer, a teraz Black i Wonderful Life.

0: prawda, na Summer Hot Stuff na antenie Radia Plus, gorące rytmy o poranku, ale pogoda dzisiaj da nam odetchnąć troszeczkę. No i oddychajmy pełną piersią, bo podobno upały wrócą, tak przynajmniej zapowiadają synoptycy. Na razie fajna pogoda, jest czym pooddychać, warto wstać wcześnie i pozałatwiać rzeczy, które w ukropie nam się nie udawało dopiąć. Za chwilę na naszej antenie Maria McKee, Show Me Heaven, będą też Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność, a my kochamy poranne wstawanie, czyż nie? No właśnie, pytanie retoryczne. Drugi dzień lipca dzisiaj w kalendarzu, za 17 minut, 7 wraca.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Ostatni dzwonek i 2 miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl 3 weekendów tematycznych pełnych przygód i zabawy.
4: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
3: Wpadnij 2 razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
6: Zdałeś maturę i nie wiesz, co dalej? Wybierz studia na Uniwersytecie Radomskim i rozwijaj swoje pasje. Ekonomiczne, prawne, techniczne, artystyczne, medyczne lub humanistyczne. Rekrutacja trwa do 15 lipca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to o Lewiatanie tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Po reklamie.

0: Show Me Heaven to oczywiście Maria McKee na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie godzina 7, więc sprawdźmy, co wydarzyło się 2 lipca. Artur Moczarski, jak zawsze o tej porze, opowie nam, co ciekawego się zdarzyło.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 2 lipca 1966 roku w Warszawie zmarł Jan Brzechwa, właściwie Jan Wiktor Lessmann, autor m.in. Akademii Pana Kleksa. Tego dnia w roku 1900 nad niemieckim Friedrichshafen uniósł się w powietrze pierwszy sterowiec. Dziś w Wietnamie odbędzie się beatyfikacja księdza François Xaviera Truong Boyepa, zamordowanego w roku 1946 przez komunistycznych milicjantów współpracujących z Viet Minh. Kapłan ten stał się pierwszym wietnamskim męczennikiem XX wieku wyniesionym do chwały ołtarzy. Po święceniach, które przyjął w roku 1924, wyruszył do delty Mekongu, gdzie prowadził skuteczną działalność misyjną nawet w czasie licznych działań wojennych w Indochinach. Kiedy namawiano go do opuszczenia zagrożonych terenów, odpowiadał: pasterz musi pozostać tam, gdzie jest jego owczarnia. Dokładnie 80 lat temu, kiedy parafia została zaatakowana przez oddziały Viet Minh, dobrowolnie oddał życie, by ocalić około 70 uwięzionych wiernych. Przed śmiercią był torturowany, ale papież Franciszek 12 lat temu uznał jego męczeństwo. Dziś w uroczystościach beatyfikacyjnych w sanktuarium Tak Sai weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy wiernych.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Radio Plus Radom.
1: Akcja ratunkowa w Kijowie po zmasowanym uderzeniu Rosjan, są zabici i ranni. Ta informacja u nas na początek. Zażalenie obrony odrzucone. Sąd utrzymał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Idzie jak burza. Hubert Hurkacz w trzeciej rundzie Wimbledonu. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W Kijowie akcja ratunkowa po zmasowanym rosyjskim ostrzale, ten trwał niemal całą noc. Według ostatnich informacji 9 osób nie żyje, a ponad 50, w tym dwoje dzieci, zostało rannych. Lokalne władze informują, że sytuacja w mieście jest w tej chwili dramatyczna. Służby pracują na gruzach w ponad 30 miejscach. Większość ze zniszczonych obiektów to budynki mieszkalne. Dzisiejszy nocny atak, który nastąpił około 2:00 w nocy, był niezwykły. Zwykle mocny. Nie wiemy jeszcze, co to było. Kiedy wybiegliśmy z mężem z domu, zobaczyliśmy płomienie i zawalił się fragment dachu. Opowiadała mieszkanka jednego ze zniszczonych bloków. Rosjanie zaatakowali w tym czasie Charków, Zaporoże, Połtawę i Dniepr. Wcześniej o zagrożeniu zmasowanym ostrzałem uprzedzał prezydent Wołodymyr Zełenski. Sąd utrzymał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Zażalenie obrońców byłego ministra zostało odrzucone. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Co w praktyce oznacza ta najnowsza decyzja?
2: To otwiera drogę prokuraturze do kolejnych działań w sprawie Zbigniewa Ziobry, między innymi do złożenia wniosku o ekstradycję. Już w połowie maja słyszeliśmy, że dokument jest gotowy, ale śledczy czekali na prawo.

0: pomocną decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Sąd będzie mógł też teraz zająć się wnioskiem prokuratury o europejski nakaz aresztowania. Były minister przebywa w Stanach Zjednoczonych, więc ENA mógłby okazać się skuteczny tylko w przypadku jego ewentualnego powrotu na teren Unii Europejskiej. Obrońcy posła PiS podczas posiedzenia składali szereg wniosków. Dotyczyły one m.in. wyłączenia sędziów czy zawieszenia sprawy. Nie zostały one jednak uwzględnione.
1: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Do USA przeniósł się z Węgier, gdzie otrzymał azyl polityczny od poprzednich władz. Nie ma zagrożenia dla jakości wody przeznaczonej do spożycia, ale sama rzeka Bóbr nie nadaje się do celów rekreacyjnych. To decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej przedstawiona na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.
2: Do tej pory nie stwierdzono zagrożenia dla jakości wody przeznaczonej do spożycia. Do czasu uzyskania wyników badań chemicznych i biologicznych osadów dennych pobranych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna informuje o braku możliwości wykorzystania rzeki Bóbr do celów rekreacyjnych.
1: Mówi nam Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiej. Przypomnijmy, po spuszczeniu wody z zalewu Pilchowickiego można tam było zobaczyć tysiące martwych ryb. Mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolejne spotkanie Huberta Hurkacza bez straty seta. Polski tenisista wygrał w trzech setach z Sebastianem Hoffnerem i awansował do trzeciej rundy Wimbledonu.
4: Bardzo się cieszę z kolejnego zwycięstwa tutaj na Wimbledonie. Był to ciężki mecz przeciwko Hoffnerowi, który grał naprawdę na bardzo wysokim poziomie, szczególnie pierwszy set był zacięty, gdzie miał piłkę setową i też był bardzo, bardzo wyrównany tiebreak, który na szczęście zakończył się po mojej myśli. Cieszę się, że tutaj będę miał szansę zagrać w kolejnej rundzie w Londynie.
1: Mówił Hurkacz po zwycięskim spotkaniu. Kolejny mecz Polak rozegra już jutro, a w turnieju kobiet spora niespodzianka. Już w drugiej rundzie odpadła triumfatorka niedawnego Rolanda Garrosa, Mirra Andrijewa, która przegrała z Barborą Krejcikową. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
5: Dziś odpoczywamy od upałów po wczorajszych burzach i opadach deszczu. One o poranku jeszcze nam towarzyszą. Do południa zachmurzenie duże, a w ciągu dnia przejaśnienia. Zza chmur wyjrzy słońce. Teraz 18 stopni, temperatura wzrośnie do 24. W najcieplejszym momencie dnia do 27. Ciśnienie 1016 hektopaskali. Wiatr umiarkowany północno-zachodni i do końca tygodnia temperatury już 30 nie przekroczą.
3: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Budzimy się do życia w czwartek, 2 lipca, 5,5 minuty po godzinie 7. Ruszamy się, a możecie nam pokazać, jak się ruszacie na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl. Specjalny formularz zgłoszeniowy. O ulubione aktywności pytamy Was na świeżym powietrzu, na przykład teraz Abba, gimi, gimi, gimi w Radiu Plus. Kasia Kozimor, dzień dobry, witam, zapraszam do 9.

0: Barys Manks, pocałuj noc, no to całujemy, noc na dobranoc, na dzień dobry mówimy dzień dobry, 13,5 minuty po godzinie 7, wtorek, przepraszam, czwartek, dzisiaj drugi dzień lipca, co ja gadam. Dobrze, wybieramy się na wakacje, zupełnie nie rozumiem ludzi, którzy jadą na wakacje w jakieś bardzo zatłoczone miejsce w centrum, w sezonie, w szczycie sezonu i potem narzekają, że nie mają gdzie leżeć przy basenie, bo basen mały, a hotel duży. No i tak robią między innymi Brytyjczycy i potem się denerwują, bo tam rano też zajmują te leżaki. Potem są problemy, jeden na drugiego krzywo patrzy, obsługa zabiera te ręczniki, nie wiadomo co się dzieje. Pewien Brytyjczyk wpadł natomiast na zupełnie inny szalony pomysł, który zresztą wrzucił potem do internetu i to nie było chyba dobry pomysł. W każdym razie on pomyślał, że żeby zająć sobie leżak albo żeby wygonić innych, to trzeba posypać ten leżak jakimś takim proszkiem, który powoduje uczulenie i natychmiastowe swędzenie całego ciała i tak też zrobił w jednym z hoteli na Majorce. To wszystko potem się źle skończyło. Zresztą kompletnie go nie rozumiem, bo jak rozsypał ten proszek, to jak sam się potem na tym może położyć, skoro to swędzi całe ciało. A poza tym to no, chyba przekroczył pewne granice. Chyba nawet nie chyba. Kwadrans po siódmej w Radio Plus. Za chwilę Fancy, Flames of Love, potem Silent Circle, Touch in the Night. Nie ma to jak piaseczek, morze, fale, a nie tam jakiś duszny basen.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Po reklamie.

Odkryjemy miłość nieznaną, aby to nie była miłość tylko i wyłącznie wakacyjna. Alicja Majewska na antenie Radia Plus. Za dwie minuty czas na najnowsze wiadomości w skrócie i prognozę pogody na antenie Radia Plus, bo zbliża się godzina 7:30.

0: Jest w pół do ósmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Już prawie 2300 ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 11 tysięcy osób zostało rannych. Dziesiątki tysięcy uważane są za zaginione. Ratownicy nadal przeszukują gruzy zawalonych budynków, ale szanse na odnalezienie żywych osób drastycznie spadają. W kraju ogłoszono 7-dniową żałobę narodową. Wsparcie dla Wenezuelczyków płynie z wielu stron świata. Chorwacja przekaże pomoc humanitarną o wartości 1 000 000 euro. Koniec z obowiązkowym realizowaniem recepty w jednym miejscu. Od wczoraj, jeżeli otwarto ją w jednej aptece, leki będzie można wykupić także w innej. Czekaliśmy na te zmiany, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi pacjenci.
1: Dobrze, pewnie, że, bo nie będę z ząbek jechać tutaj, żeby coś zrealizować, bo tu ciągle kupuję.
2: W końcu ktoś pomyślał, no.
3: Zdarzyło się panu, że musiał pan wracać do tej samej apteki?
4: Zdarzyło. Nie było wystarczającej dużej ilości opakowań, żeby zrealizować całą receptę i trzeba było się cofnąć.
3: A teraz będzie można pójść po prostu do innej.
4: Tak, więc bardzo dobra zmiana.
0: Pełną listę i mapę placówek dzielących recepty można znaleźć w serwisie pacjent.gov.pl. Na koniec Stany Zjednoczone. Fala ekstremalnych upałów i burz może zakłócić zaplanowane na weekend obchody Święta Niepodległości. Te zbiegają się z 250. rocznicą ogłoszenia Deklaracji Niepodległości. Krajowa Służba Pogodowa ostrzega przed temperaturą. Ta odczuwalna może dochodzić nawet do 46 stopni. Wielodniowe alerty objęły m.in. Nowy Jork, Waszyngton, Boston, Filadelfię i Chicago.
5: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. 110 osób liczy rowerowa pielgrzymka, która wyruszyła wczoraj z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy na Jasną Górę. Przed rowerzystami ponad 200 kilometrów. Grupą opiekuje się ojciec Kamil Szustak, proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium Maryjnego.
6: Jeśli ktoś podejmuje wysiłek, trud pracy nad sobą, bo tak się to nazywa, no to jest też konkretny człowiek, który wie, czego w życiu chce. A tu chodzi o coś najważniejszego, o to, żeby osiągnąć życie wieczne.
7: Agnieszka Kucharczyk, ja po raz trzeci, natomiast mój mąż jeździ od początku. Myślę, że to jest bardzo dobra forma wyrażania swojej wiary.
5: A dziś o godzinie 8 rano msza święta w Radomskiej Katedrze pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka rozpocznie pierwszą pielgrzymkę trzeźwościową do Niepokalanowa. Już w niedzielę 5 lipca w Kolonii Lesiów odbędzie się festyn charytatywny dla Leona Słomki. Zaprasza Marlena Słomka, mama Leosia.
8: Który zmaga się z ciężką chorobą, jaką jest dystrofia mięśniowa Duchenne. Jest to choroba, która prowadzi do całkowitego zaniku mięśni. Jest szansa, by zatrzymać chorobę, ale kosztuje 17 milionów złotych. Robimy wszystko, by zebrać te pieniądze.
5: Początek imprezy o godzinie 11, wstęp wolny.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
5: Dziś odpoczywamy od upałów. Po wczorajszych burzach i opadach deszczu one o poranku jeszcze nam towarzyszą. Do południa zachmurzenie duże, w ciągu dnia przejaśnienia, zza chmur wyjrzy słońce. Teraz 18 stopni, w ciągu dnia do 27.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Budzimy się do życia w czwartek 2 lipca, uśmiechnięci, zadowoleni, wyspani mam nadzieję również. Za chwilę Baim, co mi panie dasz, a teraz Umberto Tabi. Ciao Siciliano, Kasia Kozimor, witam, zapraszam do 9:00.

0: Za 19 minut godzina 8 poranny program Radia Plus, która no wstaje. Taki upał mieliśmy, że nie tylko ludzie wariowali, albo padali, jak muchy, gdzieś tam na sofie i tak się człowiek leżał i czekał, aż coś się wydarzy przyjemnego i chłodnego. Upał taki, że i zwierzęta mają problemy, na przykład mamy podobno spadają z drzew. Przynajmniej tak mówi ekopatrol i apeluje do tego, żeby ptaki żeby ptakom pomóc przetrwać te upały w postaci miseczek gdzieś tam wystawić, a to pod drzewkiem, a to na trawce i tak dalej, i tak dalej. Też o tym mówiliśmy w tym tygodniu, że warto pamiętać o ptakach i nie tylko ptakach, o kotach, psach. Takie miseczki z wodą coraz częściej pojawiają się na przykład przed sklepami i różnymi takimi miejscami w parkach. No, ale ostatnio doszło zupełnie nieoczekiwanej sytuacji. Otóż żółw uciekł z domu. Uciekł żółw z domu, z balkonu, dał dyla do parku. Pewnie szukał jakiejś sadzawki. Żółw grecki przez 13 lat był grzeczny. Nigdzie się nie wybierał. Aż tu nagle przyszło mu do głowy, że może by tutaj dać dyla i zwiedzić okolice. Wszystko dobrze się skończyło. Żółw wrócił do właściciela, chociaż właściciel był trochę zdziwiony. Wszyscy zdziwieni, że żółw, takie przecież powolne zwierzę, a potrafił uciec. Za chwilę na naszej antenie Pawdery Faith Evans, będzie Rod Stewart. No i przypomnę o naszej zabawie. No właśnie, żółw się rusza, to i człowiek też. Nasza zabawa, w której do wygrania nagroda główna w postaci rakiety tenisowej, do tego wycieczka do Warszawy ufundowana przez Radio Plus, no i trening. Trening na kortach, który będę miała przyjemność poprowadzić, a właściwie to zaznajomić Państwa z tym cudownym, wyjątkowym, fantastycznym sportem. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Ostatni dzwonek i dwa miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl 3 weekendów tematycznych pełnych przygód i zabawy.
5: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
4: Wpadnij 2 razy, 3 weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9,99 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No i pora przypomnieć o naszej zabawie. Pokaż, jak się ruszasz na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl. Specjalny formularz zgłoszeniowy. Czekam na wasze zgłoszenia, czekam na wasze zdjęcia, czekam na wasze informacje na propos tego, jakie są wasze ulubione aktywności. Do wygrania zestaw do badmintona to nagroda dnia, która dzisiaj po godzinie 8 na antenie Radia Plus. Ale oprócz tego wielki finał, w którym do wygrania lekcja tenisa, rakieta tenisowa i przyjazd do Warszawy na spotkanie ze mną na korcie tenisowym. Będzie wspaniała zabawa, obiecuję i zapraszam. Wyślijcie formularz zgłoszeniowy www.radioplus.pl. Po godzinie 8 do kogoś z was zadzwonię. Teraz jeszcze The Beatles przed godziną 8 z piosenką Love Me Do.

0: Witam słowa mnie tu w Radio Plus. Czas na wiadomości. Zbliża się godzina 8.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: uszkodzone budynki i samochody, zerwane dachy i podtopione domy. Lubelszczyzna walczy ze skutkami ostatnich nawałnic. O szczycie NATO i ustawie o statusie osoby najbliższej w związku. Takie tematy w Pałacu Prezydenckim. W górach także się przyda. Toprowcy kupili podwodnego drona. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tysiące osób bez prądu, zalane posesje, zerwane dachy, zablokowane drogi i kilkadziesiąt uszkodzonych budynków. To Lubelszczyzna po nocnych burzach. Strażacy i energetycy cały czas pracują, a nad regionem nadal grzmi.
1: 418 interwencji od godziny 15 do 5.30, 73 wiatrołomy, 80 podtopień i 65 uszkodzonych budynków mieszkalnych i gospodarczych.
0: Mówi nam Łukasz Chomczyński ze Straży Pożarnej w Lublinie. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Świętokrzyskiem. Utrudnienia dotknęły pasażerów kolei. Niektóre pociągi mają nawet godzinne opóźnienia. Szczyt NATO, ale też ustawa o statusie osoby najbliższej w związku. O tym rozmawiano w Pałacu Prezydenckim. Najpierw Karol Nawrocki spotkał się z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a potem z Urszulą Pasławską z PSL-u. To, co działo się przy krakowskim przedmieściu, śledził nasz reporter Michał Skolimowski. To na początek rozmowa z ministrem obrony. Wiadomo, co przyniosła?
2: Po spotkaniu nie było konferencji, ale do rozmowy odniósł się wiceszef MON-u Paweł Zalewski. Przekazał, że minister obrony i prezydent mają wspólne, spójne stanowisko, które zaprezentują podczas szczytu NATO w Ankarze. Jak dodał, mówią oni także jednym głosem w sprawie bazy USA w Polsce. Przypomnijmy, Pentagon wyraził w tej kwestii wstępne zainteresowanie.
0: Drugie spotkanie dotyczyło ustawy o statusie osoby najbliższej.
2: Dokładnie tak. Z naszych informacji wynika, że prezydent tę ustawę zawetuje, ale koalicja rządząca walczy w tej kwestii do końca i do końca liczy na podpis. A Karol Nawrocki, jak relacjonowała Urszula Pasławska z PSL-u, podczas rozmowy nie zdradził, jaką ostatecznie podejmie decyzję.
3: To jest dobra wiadomość. To oznacza, że jeszcze nie zapadła klamka.
2: Ludowcy, którzy przygotowali przepisy razem z Lewicą, podkreślają, że jest to rozwiązanie kompromisowe.
0: Ustawa zakłada możliwość zawarcia u notariusza przez dwie osoby umów cywilnoprawnych i reguluje m.in. dostęp do informacji medycznej czy kwestie dziedziczenia. Prawie 39 milionów, tyle osób przebywało w Polsce w ubiegłym roku, wynika z eksperymentalnych danych głównego.

0: Urzędu Statystycznego. GUS policzył mieszkańców Polski nową metodą przy użyciu tzw. śladów życia. Na czym ono polega? To pytanie do Jakuba Krzyżaka.
1: Normalnie liczbę mieszkańców Polski liczy się na podstawie zgonów, urodzeń i migracji. W eksperymentalnej metodzie wzięto pod uwagę wszystkie osoby posiadające numer PESEL i oznaczono tylko te aktywne, na przykład płacące podatki, tłumaczy mi autorka badania Joanna Hausmann-Czerwińska z GUS.
2: To jest wykazanie faktycznego przebywania danej osoby na danym terenie.
1: Z tego wynika, że w Polsce w zeszłym roku przebywało niemal 39 milionów osób, z czego ponad 2 miliony to cudzoziemcy. Dane możemy aktualizować niemal na bieżąco, mówi mi prezes GUS Marek Cierpiał-Wolan.
3: Mamy regularne spotkania z samorządowcami i oni się wręcz domagają nowych danych.
1: Bo dzięki dokładniejszym danym można na przykład sprawiedliwiej podzielić dotacje, czy po prostu lepiej zarządzać gminą.
0: To na razie eksperyment, ale w 2028 metoda ma zostać dopracowana.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Topr schodzi pod wodę. Ratownicy górscy zakupili podwodnego drona. Jak przekonuje naczelnik Jan Krzysztof, urządzenie przyda się też w górach.
5: Nowością jest rzeczywiście dron podwodny. To jest urządzenie zdalnie sterowane, oczywiście zasilane również spoza tego akwenu wodnego. No, mamy w swojej historii poszukiwania w Strawach Tatrzańskich i do tego by to służyło. Chcemy również spróbować wykorzystać ten dron do zalanych odcinków jaskiń.
0: Topr już od kilku lat wykorzystuje drony latające w akcjach ratunkowych, głównie do poszukiwań z powietrza, ale też do transportu ekwipunku. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
6: Po wczorajszych burzach i opadach deszczu zdecydowanie chłodniej. O poranku jeszcze deszczowo, do południa zachmurzenie duże. W ciągu dnia przejaśnienia z zachmur wyjrzy słońce. Teraz 18 stopni, temperatura wzrośnie w najcieplejszym momencie dnia nawet do 27. Ciśnienie 1016 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni i do końca tygodnia temperatury już 30 nie przekroczą.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, poranku, prawie 6 minut po godzinie 8, czwartek, drugi dzień lipca w kalendarzu, a przed nami spotkanie z Cher, teraz Shakin' Stevens Cry Just a Little Bit, nie tylko z Cher i z Shakinem Stevensem, bo za chwilę kogoś z Was.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: 12,5 minuty po godzinie 8, poranny program Radia Plus. Teraz na wstaje, dozwoniliśmy się do Weroniki. Dzień dobry, Weroniko, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Co ja tu widzę? Największą przyjemność sprawia mi gra w tenisa. Wyłącznie dokładnie. Amatorsko z rodzicami, tak jest?
2: Tak jest.
1: No dobrze, kto zaczął grać? Mama, tata? Kto cię pierwszy na kort zaciągnął?
2: Zaciągnął mnie mój ojczym. I on sposób. Zapalił w nas te pasje do gry w tenisa.
1: I połknęłaś żyłkę? Znaczy nie.
2: Połknęłam.
1: Strunę, piłkę.
2: strunę, dokładnie. Dobra.
1: Ale ostatnimi czasy skręciłaś kostkę i staw skokowy. Pozdrawiamy Tomka, który też skręcił, Tomka Waloszyka, z którym niestety nie mogę współprowadzić, bo siedzi z nogą w gipsie. I pewnie jak znam życie, na jednym telewizorze ogląda Mundial, a na drugim Wimbledon. I pewnie jest bardzo z tego powodu zadowolony. No dobrze. Weronika, mam nadzieję, że staw się, że tak powiem, zregeneruje i to szybko. No i co? I na razie mam dla ciebie zestaw do badmintona. To chyba będzie w użyciu, co?
2: No myślę, że tak, jak najbardziej.
1: Czasem po prostu zamiast podbijać na korcie, będzie można podbijać sobie gdzieś na jakiejś fajnej zielonej polance. No i co? I finał też się szykuje, czyli spotkanie w Warszawie. Rakieta tenisowa do zdobycia, kieszonkowy, no i lekcja pokazowa. No i tu się zastanawiam, kto co komu pokaże, skoro już w tenisa też trochę grasz.
2: No, tak, myślę, że mogłabym zaskoczyć.
1: O, to by było fajne, to już mi się podoba. Dobrze, przekazujemy zgłoszenie oczywiście do finału. Finał już niebawem, za około tydzień na antenie Radia Plus. Na razie do ciebie zestaw do badmintona. Pozdrów całą grającą rodzinkę. Bawcie się dobrze, do usłyszenia.
2: Super, bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy się ruszają, albo tych, którzy dopiero mają zamiar pokazać, jak się ruszają. Kwadrans po godzinie 8 na antenie Radia Plus. Za chwilę Meat Loaf i Kaoma. Między innymi.

0: piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Czas na weekend? Czas na Auchan!
9: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
14: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Po reklamie.

Rebeka Omaj, Lasendo, Lambada na antenie Radia Plus. Taneczne rytmy, bardzo wakacyjne, bo to przecież przebój lata, ale którego roku to ja już nie pamiętam. Musiałabym zapytać Marka Sierockiego. Marek, po godzinie 12 z przebojową pocztą na pewno nie takie przeboje będzie nam dzisiaj przypominał. 27 minut po 8, za chwilę wiadomości w skrócie i prognoza pogody, ale jeszcze przez chwilę Irena Jarocka, wymyśliłam ciebie.

0: do Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Ostatni dzwonek i dwa miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl trzech weekendów tematycznych pełnych przygód i zabawy.
3: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
2: Wpadnij dwa razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
8: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Dolny Śląsk. Służby zlikwidowały laboratorium mefedronu. Przejęto 56 kg narkotyków wartych 3 miliony złotych. W śledztwie dotyczącym gangu nadającego narkotyki paczkomatami zarzuty usłyszał 31-letni Ukrainiec. W całej sprawie podejrzane są już 22 osoby. Część wizyt w ramach NFZ-u tylko przez centralną e-rejestrację. Od lipca zmienił się sposób zapisywania na wybrane świadczenia w ramach funduszu. Na mamografię, test HPV czy wizytę u kardiologa nie można już zapisywać się poza centralnym systemem. Warto skorzystać z internetowego konta pacjenta, aplikacji Moje IKP albo poprosić o zapisanie bezpośrednio w placówce.
9: Wychodząc z poradni jednego specjalisty będą mieli skierowanie na przykład do rzeczonego kardiologa czy do innej poradni, no to tego samego świadczeniodawcy już będąc w rejestracji może rejestracja wpisać taką osobę do rejestracji.
8: Tłumaczy wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Pacjenci zapisujący się m.in. przez IKP będą otrzymywać przypomnienia SMS-em lub mailem. Przed igą Świątek mecz drugiej rundy Wimbledonu. Rywalką polskiej tenisistki będzie dziś Karolina Pliszkowa. Świątek jeszcze nigdy z nią nie przegrała. Ich mecz zaplanowano na 14:30. Z kolei Kamil Majchrzak w drugim spotkaniu zmierzy się z Zacharym Swajdą. Będzie to ich pierwszy pojedynek, który rozpocznie się nie wcześniej niż o 13:00.
10: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Nowoczesny sprzęt trafił do opoczyńskiego szpitala. Dzięki pieniądzom z KPO placówka zastąpiła wysłużone urządzenia nowymi, które lepiej będą służyły pacjentom. Joanna Gumkowska ze szpitala w Opocznie.
11: Są to m.in. echokardiograf, aparaty EKG, bieżnia wysiłkowa, holtery, kardiomonitory, które umożliwią szybką diagnostykę pacjentów. Sprzęt trafia na oddział wewnętrzny z salą opieki kardiologicznej oraz do poradni kardiologicznej. Tam pacjenci będą przyjmowani na najnowszym echokardiografię 3D.
10: Wartość zakupów to blisko 1 700 000 zł, z czego ponad 1,5 miliona to wsparcie zewnętrzne. Gwałtowne burze miejscami z gradem przeszły wczoraj wieczorem przez region radomski. Wiatr łamał gałęzie, zrywał dachy z domów i wyrywał drzewa. Najwięcej zdarzeń było w powiatach kozienickim, zwoleńskim i lipskim. O sytuacji w Radomiu i powiecie mówi aspirant Andrzej Chamski, rzecznik radomskich strażaków.
12: W związku z burzami, które wystąpiły ostatniej nocy, strażacy z Radomia i powiatu radomskiego wyjeżdżali 7-krotnie, 5 razy do powalonych drzew i 2-krotnie do pompowania wody. W jednym przypadku drzewo upadło na garaż i go uszkodziło.
10: A jaka dziś będzie pogoda?
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
10: Dziś jest zdecydowanie chłodniej. O poranku zachmurzenie całkowite. W ciągu dnia przejaśnienia. Teraz 18 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia nawet do 27. Ciśnienie 1016 hektopaskali.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
13: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
14: Za 25 minut, godzina 9, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Joe Cocker za chwilę Tonight, a teraz OMD Enola Gay i tak się budzimy w czwartek 2 lipca wspólnie z przewojami z nutą nostalgii.

0: Tonight, Joe Cocker na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 9, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Jak się dobrze obudzić rano? Naukowcy mówią, trzeba w ciągu 30 minut od przebudzenia wyeksponować się na światło dzienne, czyli jeżeli mamy zasłony, no to odsłaniamy zasłony, jeżeli mamy balkon, to wychodzimy i witamy świat, patrzymy, co się dzieje za oknem, jak mamy taras, no to pijemy kawę na tarasie, a jak nie mamy, jak pracujemy w domu, no to można na przykład pójść po bułki do najbliższego spożywczaka i wtedy mamy te 30 minut zaliczone, jeśli chodzi o ekspozycję na światło. Dlaczego to takie ważne? No chodzi o to, żeby po prostu wyregulować sobie rytm dobowy, poziom kortyzolu wyregulować, no i produkcję melatoniny późniejszą, hormonu odpowiedzialnego za sen. I tak to się wszystko kręci w życiu. Żeby się dobrze wyspać, trzeba dobrze rano wstać i wszystko w tym temacie. Za chwilę na naszej antenie Mauro będzie też 2+1 i choć pomalu i mój świat w Radiu Plus.
1: Reklama.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zdałeś maturę i nie wiesz,

2 plus 1, choć pomaluj mój świat na antenie Radia Plus. Za 5,5 minuty będzie godzina 9. Oto nadchodzi Michael Jackson, Beat It na antenie Radia Plus. Nadchodzi też czas na najnowsze wiadomości, to punktualnie o godzinie 9, a po 9 Agnieszka Morawska i kolejne przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam, zostańcie z nami.

0: Drama.
1: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom.
1: Wielu poszkodowanych w wypadku pod Rawą Mazowiecką. Zderzyły się tam dwa busy. Od tego zaczniemy. Podtopione domy i drogi, zerwane dachy. Polska liczy straty i sprząta po ostatnich nawałnicach. Jest wielkości sporej kury. Największe gołębie świata w stołecznym zoo. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 8 osób rannych po zderzeniu dwóch busów pod Rawą Mazowiecką w Łódzkiem. Do zdarzenia doszło w miejscowości Gołyń. Na miejscu nadal pracują służby, mówi nam Agata Krawczyk z rawskiej policji.
2: Pojazdami tymi podróżowało łącznie 11 osób w wieku od 17 do 43 lat. W wyniku tego zdarzenia 8 osób zostało przetransportowanych do szpitali na dalsze badania oraz diagnostykę. Kierujący byli trzeźwi, posiadali również wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami.
1: Policja ustala okoliczności wypadku. Podtopione drogi, zerwane dachy, powalone słupy energetyczne. Taki krajobraz zostawiły po sobie burze, które późnym wieczorem szalały nad regionem świętokrzyskim. Mocno ucierpiał powiat kielecki.
3: 7 interwencji dotyczyło zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych, a 6 na budynkach gospodarczych. Zgłoszenia dotyczyły też ponad 200 połamanych konarów drzew i 10 podtopionych dróg.
4: Łącznie strażacy w tym okresie interweniowali w związku z burzami 386 razy w naszym województwie. Najważniejsza informacja to taka, że nie ma osób poszkodowanych. W działania łącznie zaangażowanych było ponad 2,5 tysiące strażaków.
3: Mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Strażacy ewakuowali również osoby, które przebywają na obozach harcerskich w regionie.
1: A te informacje zebrał Dawid Bąk. Nawałnice nie ominęły też Podkarpacia. Tam strażacy interweniowali ponad 80 razy. Najwięcej zgłoszeń było w powiatach stalowo-wolskim, tarnobrzeskim i mieleckim.
5: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów i drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach, ogrodzeniach. W 18 przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Udrożnialiśmy przepusty drogowe oraz wypompowywaliśmy wodę z zalanych posesji. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny.
1: Mówił Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Groźnie na Lubelszczyźnie, tam służby interweniowały już ponad 400 razy. 1000 osób nadal nie ma prądu. Mamy pewne trudności, ale musimy rozmawiać, mówi Wołodymyr Zełenski w związku z rosnącym napięciem na linii Warszawa-Kijów. Prezydent Ukrainy odwiedził Irlandię, która przejmuje prezydencję w Unii. Część rozmów z tamtejszym premierem poświęcona była potencjalnemu członkostwu Ukrainy. Jesteśmy sąsiadami. Oczywiście, że mieliśmy trudności w naszej historii. Większość krajów europejskich miała trudności w przeszłości, ale żyjemy teraz. Teraz mamy jednego agresora, teraz mamy jednomyślność, bronimy Unii Europejskiej i musimy myśleć o bezpieczeństwie naszych obywateli w przyszłości. Powiedział ukraiński prezydent. Ta wypowiedź wybrzmiała na tle nowego napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Najpierw przypomnijmy, z powodu odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego chodziło o nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Teraz w związku z nową ukraińską uchwałą, której założeniem jest utworzenie narodowego panteonu. Kto dokładnie zostanie upamiętniony, tego Kijów na razie nie zdradza.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Największe gołębie świata do zobaczenia w stołecznym zoo. W hali wolnego lotu zamieszkała wyjątkowa para korońców siodłatych. Ptaki są wielkości sporej kury lub małego indyka.
6: To jest duży chodzący gołąb. One ważą od 2,5 nawet do 3 kg. Mają na głowie

0: charakterystyczną koronę z piór, dosyć długi ogon, a ich upierzenie jest raczej takie sino-niebieskie i na plecach występuje czerwony rdzawy pas, no tak jakby siodło.
1: Opisuje Marcin Chrapowicki z warszawskiego ogrodu. W naturze korońce siodła te występują wyłącznie na zachodzie Nowej Gwinei i okolicznych wyspach.
2: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
3: Cztery minuty po dziewiątej. Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Brian Adams na początek.

0: Wild i UK w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 19 minut po 9 teraz na zegarze. A co jeśli spadnie deszcz? U nas na szczęście spadł. Tam, gdzie to bezpieczne, to z tego się oczywiście cieszymy, bo przyniósł ochłodzenie. Ale co jeśli deszcz spadnie nad Wimbledonem? To tutaj jest już specjalnie przygotowana ekipa, która jest w gotowości. Czai się taka grupa ludzi, którzy w odpowiedniej chwili wpadają na kort, usuwają zaopatrzony w kółka stołek sędziego głównego, sprzątają krzesełka zawodników, zdejmują siatkę, rozciągają przeciwdeszczową płachtę i to się tak dzieje. Ale poza tym od 2007 roku, kiedy nad Wimbledonem tak strasznie padało, wtedy postanowiono za olbrzymie pieniądze wybudować nad kortem centralnym wielki ruchomy dach. I chociaż on ostatnio nie miał okazji do tego, żeby się rozkładać, jest, bo zazwyczaj na Wimbledonie temperatury około 30 stopniowe. A dzisiaj ten mecz, na który wszyscy czekamy, to oczywiście mecz Igi Świątej, 14:30. A w związku z Wimbledonem przypominamy, że trwa nasza akcja Pokaż, jak się ruszasz. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Załączcie zdjęcie i opiszcie swoją ulubioną aktywność fizyczną, swoją sportową pasję. A do zdobycia w finale lekcja tenisa z Kasią Kozimor w Warszawie na kortach Olszynki Grochowskiej, gdzie Kasia trenuje zazwyczaj. Do tego jeszcze rakieta i kieszonkowe na przyjazd do Warszawy i codziennie też do zdobycia zestaw do badmintona. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.

0: sklepu. Biedronka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

Shattered Dreams i Johnny Hates Jazz w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Lato z nutą nostalgii trwa, a jak lato, to możemy wybrać się na jagody. A drugi dzień lipca w kalendarzu kulinarnym to dzień jagodzianek. No i z tymi jagodziankami to jest tak, że niektórzy twierdzą, że okej, mówimy jagodzianki, ale jagody to borówki. I o tych nazwach trochę dzisiaj będę opowiadała, a jeśli wy macie przepis na jagodziankę idealną, to proszę się nim podzielić. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Ace of Base, All That She Wants, teraz w Radiu Plus.

0: Phil Collins i The Hearts, lato z nutą nostalgii w Radiu Plus, a jeśli serca, to nasze czarne serca biją nam radośnie, bum tarara bum, nie wiem czy kojarzycie taką piosenkę o jagodach, właśnie dzisiaj Dzień Jagodzianki i w Dniu Jagodzianki Magda pozdrawia z Lasu Jagodowego i na dowód podsyła także zdjęcia krzaczki z jagodami, no i już sporo zbiorów, więc chyba jagodzianki dzisiaj będą, a ja pytam o te jagodzianki idealne, jak one muszą wyglądać, a może macie też przepis 691-141-141, SMS nowy numer dla was. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
6: Ostatni dzwonek i 2 miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl 3 weekendów tematycznych, pełnych przygód i zabawy.
7: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
6: Wpadnij 2 razy, 3 weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
8: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18 oraz w soboty do 13. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7 do 15. www.medicaradom.pl.
9: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
10: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella, Mickiewicza 8, taparella.pl.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
1: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Always i Bon Jovi na koniec 9 do 10, tylko 3 minuty. Za chwilę wiadomości w Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Mamo, będzie spalony?
3: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkuszkę z delikatesów Centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego

0: Mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
4: Malarstwo czy fotografia są dla mnie ważne. Nasz kierunek studiów był bardzo interdyscyplinarny i chyba tak jak muszę łączyć muzykę z plastyką, to w ramach tej

0: Rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Od tego zaczniemy. Ekskomunikat dla lefebrystów to decyzja Watykanu. Powiemy też o przyznaniu medali Pro Polonia et Ecclesia za działalność polonijną. Minęła 10. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 13 osób nie żyje, ponad 90 jest rannych. Rośnie liczba ofiar po nocnym rosyjskim ataku na Kijów. Trwa akcja służb. Jak przekazał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko, to był najbardziej zmasowany atak na miasto. Mieszkańcy mówią, że to jedna z najtrudniejszych nocy w ostatnich tygodniach.
1: Ja spała, na mnie posypało szkło.
0: Spała mi nagle, spadło na mnie szkło. Przepraszam za takie szczegóły, ale schowałam się w szafie. Z każdej strony leciały na mnie odłamki. Korytarz w mieszkaniu zaczął płonąć. Mieszkam na drugim piętrze. Na dole też wszystko płonęło.
1: To, że z niezu, to, że był w ogień.
0: Łącznie tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy prawie 500 dronów i 74 rakiety. Na jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Ekskomunikat dla lefebrystów to decyzja Watykanu po wyświęceniu biskupów wbrew woli papieża przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Kardynał prefekt Dykasterii Nauki i Wiary Wiktor Manuel Fernandez określił wczorajszy obrzęd jako czyn o naturze schizmatyckiej. Watykan informuje, że duchowni należący do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X znajdują się w schizmie. Biały Dom zgadza się i potwierdza plan stałej obecności wojsk USA w Polsce. Mamy zielone światło, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz po rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.
2: Jest absolutnie zielone światło z Białego Domu, także i z ust Marco Rubio padła deklaracja, że jest absolutnie zwolennikiem tego, aby ta obecność w Polsce zmieniała się z rotacyjnej na stałą.
0: Według Marcina Przydacza Rubio podtrzymał deklarację prezydenta Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy mieliby zastąpić tych z wstrzymanej rotacji. Przyznał się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze. To informacje z prokuratury po przesłuchaniu kierownika pociągu w sprawie wypadku w Woli Bierwieckiej. To on był odpowiedzialny za skład, gdy w lutym w okolicach Radomia doszło do potrącenia 17-letniego licealisty. Daria Żukowska.
3: Marcin W. oficjalnie przyznał się do winy po obejrzeniu nagrań z monitoringu. Wyraził też chęć przeproszenia pokrzywdzonego nastolatka. Prokuratura podjęła konkretne kroki prawne, zawieszając Marcina W. w czynnościach służbowych i nakładając na niego dozór policyjny. Śledczy planują jeszcze zasięgnąć opinii biegłych psychiatrów, aby ocenić stan zdrowia podejrzanego.
0: O czym informowała Daria Żurowska, kierownikowi pociągu grozi do 8 lat więzienia. Do wypadku doszło, gdy 17-letni Dominik pomagał kobiecie z wózkiem wyjść z pociągu. Wtedy drzwi przytrzasnęły mu ręka, a skład ruszył. Nastolatek stracił obie nogi i część dłoni.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Medale dla Polonii przyznane. Nagrody Pro Polonia et Ecclesia otrzymali Agata i Krzysztof Żabierko. Medale są wręczane na całym świecie podczas różnych uroczystości polonijnych osobom szczególnie aktywnym i zaangażowanym w duszpasterstwo polskich emigrantów.
5: Państwo Żabierko szczególnie angażują się w pomoc i wsparcie Polaków w Kazachstanie, między innymi w budowie tamtejszej parafii. Ten medal to docenienie ich działalności, mówi Chrystusowiec ksiądz Leszek Kryża, dyrektor Biura Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
6: Ten medal jest przeznaczony właśnie tylko dla tych, którzy naprawdę uczciwie i z serca angażują się w pomoc, ale w ogóle w życie polonijne, bo pamiętajmy, że to jest prawie 20 milionów Polaków żyjących poza granicami Polski.
5: Medale są przyznawane osobom fizycznym, prawnym, instytucjom oraz organizacjom wspierającym duszpasterstwo wśród Polonii i Polaków za granicą.
0: O czym informowała Aneta Paszko.
4: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
7: 9:04, Agnieszka Morawska, dzień dobry. Harold Walter Meyer, Axel F. na początek tej godziny.

0: Czas Antedii w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Prawie 19 minut po 10 teraz na zegarze. Mnóstwo zdjęć od Was, nie tylko Magda na Jagodach, ale także i Kasia, i Grzegorz, i chyba Krzysztof też podsyłał zdjęcie. Przepraszam, jeśli pomyliłam imiona, bo mnóstwo tych zdjęć dotarło, nie wszystkie są podpisane. Ale jeżeli chodzi o jagody, dzisiaj dzień jagodzianki i o te jagodzianki za chwilę będę pytać. Jeśli też chodzi o jagody w lasach, jeżeli były, niegdyś wierzono, że jeżeli krzaki były mocno oblepione owocami, to wszystko zwiastowało bardzo ciężką zimę. Więc no, nie wiadomo, czy się cieszyć, czy się nie cieszyć. W ubiegłym roku zima była bardzo trudna. Zresztą dzisiaj w tym roku także styczeń, luty. Ale jak to będzie wyglądało, to oczywiście zobaczymy. Ja pytam dziś też o waszą ulubioną jagodziankę, o jagodziankę idealną albo po prostu o najlepszą sezonową drożdżówkę. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla was. Dodam jeszcze, że jeśli chodzi o jagody, to jest druga nazwa borówki i o tym, co, gdzie i jak za chwilę opowiem.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
6: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Ostatni dzwonek i dwa miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl trzech weekendów tematycznych pełnych przygód i zabawy.
11: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
10: Wpadnij dwa razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
12: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Radomiu lub Skarżysku Kamiennej na GERS.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
17: Po reklamie.
18: Autopromocja.
19: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
18: zdarzenia.
19: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
18: Interwencje.
20: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
18: Opinie.
21: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
18: Fakty.
22: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
18: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
23: Autopromocja.
18: Radio Plus Radom.

Trzy Blue i Madonna w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 11. Jagodziankowo mocno zrobiło się w wiadomościach od Was, ale są też takie wiadomości jak ta od Roberta z Nowego Targu. Na Podhalu mówimy borówki. No i właśnie tutaj pojawia się problem, bo na zachodzie Polski mówimy o jagodach, na południu Polski mówimy o borówkach. Kiedyś bardzo często wszystko, co rosło w borze, czyli w lesie, było nazywane borówkami, jeśli chodzi o owoce, czyli jeżyny, maliny także były borówkami. I tak zawsze, ja też często spieram się z rodziną, która jest z południa Polski, że my mamy jagodę, a nie borówki, ponieważ idziemy na jagodę, mamy jagodzianki, borówczanki to już są zupełnie inne drożdżówki z borówkami amerykańskimi, więc mamy też piosenkę o jagodach, my jesteśmy jagódki, czarne jagódki, więc gdzieś to tutaj się w ten sposób, tak to wygląda, ale to jest bardzo przydatna wiedza, jeżeli na przykład jedziemy do Czech i chcemy zamówić coś z jagodami, no to prawdopodobnie dostaniemy coś z truskawkami, bo u Czechów, podobnie jak na południu Polski, na jagody mówimy borówki, więc wtedy szukajcie w karcie czegoś z borówkami. A ja pytam dziś o jagodzianki idealne albo o Wasze ulubione drożdżówki sezonowe. John Parr, San Elmo's Fire, teraz w Radiu Plus. Przypomnę jeszcze numer 691 141 141.

0: Toko Jumbo w Radio Plus Lato z nutą nostalgii i powiało taką nostalgią lat 90. i wakacyjnymi przebojami. Na zegarze 15 minut do 11. Ja przypominam, że pytam dziś o to, jaka jest wasza ulubiona drożdżówka sezonowa, a dzisiaj dzień jagodzianki, więc może to jest też jagodzianka idealna i mnóstwo zdjęć takich, że no trudno patrzeć w ekran. Do 11 jeszcze między innymi Bonnie Tyler w Radio Plus.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Wygrywaj przez całe lato

0: Wody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
5: Po reklamie.

0: reportera. Lefebryści zostali wykluczeni z kościoła, potwierdził to Watykan. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Natychmiastowa dymisja w Szpitalu Południowym. Po doniesieniach portalu Zero placówka rozwiązała umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, publikować zdjęcia ludzkich szczątków w internecie. Prosektorium miało być też wynajmowane jako plan filmowy. Podtopione drogi, zerwane dachy, powalone słupy energetyczne to efekt burz, które przeszły w Świętokrzyskiem. Zalało m.in. Starachowice. Dawid Bąk.
1: Strażacy w dalszym ciągu pracują przy usuwaniu skutków nawałnicy, która wczoraj zawiniła starachowickie ulice w rwące potoki. Usuwane są m.in. konary drzew, które zalegają na drogach i chodnikach. Pełne ręce roboty strażacy mają przy wypompowywaniu wody z zalanych piwnic. To była nieprzespana noc dla mieszkańców Starachowic.
2: Bardzo się bałam tej błyskawicy, bo pioruny to chyba niewielkie były. Podtopienia tam widziałam przez okno.
3: Taką śliwkę miałem dużą, dwie roznogi, zakręciło ją tak, obaliło, ale nikomu krzywdy, nic nie, dachu żadnego nic nie rzuciło, wszystko było w porządku.
1: Całe szczęście ten pogodowy armagedon już za nami, ale usuwanie skutków tej burzy jeszcze trochę potrwa.
0: A samorząd Starachowic apeluje do mieszkańców o przekazywanie informacji o uszkodzeniach. Pożar pustostanu w Katowicach, płonie częściowo zawalona kamienica przy ulicy Chopina, mówi rzecznik katowickich strażaków Jakub Tondos.
4: Ze względu bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców sąsiednich kamienic, działania strażaków nadal trwają.
0: A skrzyżowanie Mickiewicza i Chopina w centrum Katowic zostało zablokowane.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Lefebryści zostali wykluczeni z kościoła, ekskomunikę potwierdził Watykan. Wszystko dlatego, że wczoraj w Szwajcarii Bractwo Kapłańskie Piusa X wyświęciło czterech biskupów wbrew woli papieża. Już wcześniej Leon XIV apelował o rezygnację z tych planów. Dziś Watykan potwierdził, że duchowni należący do bractwa znajdują się w schizmie. Co oznacza ekskomunika, mówi prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ksiądz dr Rafał Kamiński.
6: Ekskomunika jest jedną z najcięższych kar kościelnych. Jest tak zwaną cenzurą, karą poprawczą. Zakaz uczestnictwa i sprawowania sakramentów, czy zakaz sprawowania funkcji urzędów kościelnych.
0: Ostatnie święcenia biskupie u lefebrystów miały miejsce 56 lat temu. Wtedy ekskomunikę na kapłanów nałożył Jan Paweł II.
5: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
7: 3 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Berlin, Take My Breath Away. Na początek tej godziny.

0: Boniem w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 11, a w wiadomościach u Was kolor ciemnofioletowy, prawie czarny, barwiący język, bo dzisiaj dzień jagodzianki i o jagodzianki pytam. Ale jest jeszcze wiadomość niepodpisana, ale przypomina stary dowcip. Na spacerze w lesie syn pyta ojca: tato, a co to jest? Czarna jagoda. A dlaczego jest czerwona? Bo jest jeszcze zielona. Z pozdrowieniami z Małopolski, gdzie na jagody mówi się borówki. Pytam o te najlepsze jagodzianki, albo o przepis na najlepszą jagodziankę, lub też waszą ulubioną sezonową drożdżówkę. Renata napisała, że najlepszą jagodziankę jadła nad morzem w Kołobrzegu, więc jeśli wypoczywacie na zachodnim Pomorzu i właśnie w Kołobrzegu, to warto poszukać tej najpyszniejszej jagodzianki. Renata dodaje, że gdy zawsze latem przyjeżdżała do cioci na osiedlu, jest piekarnia i zawsze ten zapach przyciągał. Warto stać w długiej kolejce, aby kupić taką pyszną jagodziankę i wiele innych wypieków. Nawet mewy nie mogą się oprzeć i latają blisko piekarni. Z pozdrowieniami od Renaty i także dla cioci Maryli z Kołobrzegu, która na pewno teraz słucha Radia Plus, napisała Renata. Także ciociu Marylo, pozdrowienia także od nas. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości, a do oddania mam ręcznik plażowy. I co ciekawe, mi się jagodzianki też z morzem kojarzą, z Bałtykiem, bo pamiętam takiego pana spacerującego po plaży, krzyczącego, oprócz tego, że miał lody, to jeszcze jagodzianki też były. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was.
1: Reklama.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zdałeś maturę i nie wiesz, co dalej? Wybierz studia na Uniwersytecie Radomskim i rozwijaj swoje pasje. Ekonomiczne, prawne, techniczne, artystyczne, medyczne lub humanistyczne. Rekrutacja trwa do 15 lipca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
15: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty.

0: kurczaste, a schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
3: Kiedy się przygotowuję do roli, to staram się poznać kontekst sztuki i postaci. No, jeżeli mam zagrać spawacza, no to interesuję się tym, co robi spawacz. No, bym chętnie dotknął spawarkiem.
4: Tutaj dostałam utwór, który naprawdę dotknął mojego serca i poczułam, że ta historia jest mi bliska, jakbym też ja go pisała.
5: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
6: Magda Gliszczyńska
5: i Wojtek Sałek.

Jestem pewien, że to będą przebojowe wakacje. Pozdrawiam gorąco, Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Perfekt i autobiografia w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a jaka jest perfekcyjna jagodzianka? Prawdopodobnie taka, którą sami upiekliśmy, tak jak w przypadku Joli. Halo, dzień dobry.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Jolu, podesłałaś zdjęcie takich jeszcze ciepłych jagodzianek, bo one jeszcze nawet w piekarniku, a potem po wyjęciu za moment. Czy to dzisiejsza produkcja?
1: Tak, oczywiście, jeszcze cieplutkie.
0: O, rany. Czyli co, przyjeżdżamy do ciebie na jagodzianki, ale opowiadaj, co w tych jagodziankach oprócz jagód i czy tych jagód jest mnóstwo, musi być ich dużo, czy jednak tak symbolicznie, że ciasto jest ważniejsze? Jak to jest z tą jagodzianką u ciebie?
1: No, oczywiście przepis dostałam od mojej koleżanki z pracy, Anetki. Były jej wyśmienite i mam nadzieję, że moje też będą takie wyśmienite. Moje dzieci uwielbiają, córka Klaudia i syn Aleksander, więc czekają dla nich. Jak tylko ostygną, to myślę, że w mig znikną po prostu z tej blaszki.
0: Czyli ciasta jest więcej, czy jagód jest więcej?
1: No tak, pośrednio, żeby się nie wylały jagódki, prawda?
0: No tak, bo to trudno zjeść jagodziankę elegancko, gdy ten soczek wylatuje.
1: Tak, tak.
0: Ale też, czy to jagody były przez ciebie zbierane?
1: Nie, zakupione u nas na bazarku.
0: No to czy w Skarżysku Kamiennej mówimy jagody, czy borówki?
1: Jagody i bułeczki, jagodzianki, tak.
0: No to czyli tak, zachodnio. Dobrze, prezent mam dla ciebie. Czy wakacje już przed tobą, czy jeszcze przed tobą, czy już po?
1: Tak, jutro już wyjeżdżam. Do Gdańska.
0: Czyli nad morze, idealnie. Tam będzie można też poszukiwać tych jagodzianek idealnych. Ręcznik plażowy od nas. Raczej już nie zdąży do ciebie dotrzeć przed tym wyjazdem, ale będzie okazja do tego, żeby zaplanować kolejne.
1: Dziękuję serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Właśnie, do pozdrowień się dołączam. No i pysznych tych jagodzianek. No na pewno będą pyszne, więc nie mam co ci tutaj życzyć. No trochę tak z zazdrością na nie spoglądam. Trudno. Też sobie upiekę. Dzisiaj pogoda taka, że można piekarnik odpalić.
1: Polecam serdecznie.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Przepis podam po antenie.
0: No a to może teraz drożdże, jajko, mleko, mąka.
1: Tak, drożdże oczywiście.
0: I co? I właściwie tyle? Drożdżówka taka typowa?
1: Tak, tak. Typowo ciasto drożdżowe.
0: Czyli
1: z kruszonką, oczywiście też z kruszonką.
0: Nie ma jagodzianki bez kruszonki. Musi być. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Numero uno i tora. Teraz w Radiu Plus.

to z nutą nostalgii, a dzisiaj dzień jagodzianki. Przypominam, że jeśli tych jagodzianek zjemy za dużo, to warto przed albo później te kalorie spalić i na przykład na spacerze, podczas jazdy na rowerze, bo takie wiadomości od Was dostajemy. Przypominam, że przy okazji Wimbledonu my prosimy Was, abyście pokazali nam, jak się ruszacie, a do zdobycie lekcję tenisa z Kasią Kozimor na korcie w Warszawie. Do tego jeszcze rakieta tenisowa i kieszonkowe na przyjazd do nas, ale oprócz tego każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona na radio.pl jest specjalny formularz. Proszę go wypełnić i czekać na telefon od nas.

0: Radio Plus Redo.
1: Sprawa jest bulwersująca, mówi szef MSWiA o szpitalu południowym. Pracowali dla białoruskiego KGB, ABW zatrzymała kolejne osoby. Będą posługiwać wśród Polonii na całym świecie. Polska misja katolicka wzbogaci się o nowych księży.

0: mężczyzna miał promować firmę pogrzebową wspólniczki, publikować zdjęcia ludzkich szczątków w internecie, a prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy.
1: Ona jest bulwersująca, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ja tą sprawę zostawiam prokuraturze. Ja wiem, że są nowe fakty, to musi być wyjaśnione do spodu, bo jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości, a wszyscy czytaliśmy ten materiał, jest wstrząsający, jeżeli były nieprawidłowości, to winni powinni zostać bardzo, bardzo surowo ukarani.
0: Aferę rozpoczęły doniesienia o byłym już koordynatorze SOR-u w Szpitalu Południowym, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Miał też przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej bez kolejki. Mieli pracować dla białoruskiego wywiadu dwie osoby zatrzymane przez ABW. To 19-letni Białorusin i 44-letni Polak, którzy przeprowadzali akcje zlecone przez białoruskie KGB.
2: Mężczyźni opłacani przez białoruski wywiad brali udział w organizowanych w Warszawie przez mniejszość białoruską wydarzeniach, na których nagrywali uczestników, robili im filmy. Zebrane materiały przekazywane były za wschodnią granicę, gdzie były wykorzystywane przez służby Łukaszenki i reżimową propagandę.
0: Mówił Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Białorusin trafił do aresztu na 3 miesiące. Polaka objęto dozorem policyjnym i zabrano mu paszport. ABW podkreśla, że to kolejne zatrzymania w tej sprawie. W listopadzie polskie służby aresztowały 5 osób z Białorusi i Ukrainy. Dobre informacje dla kierowców. Na S17 można już bez problemów jechać z Lublina do Warszawy. Naprawiono fragment pomiędzy Żyżynem a Skrutkami. Tam jezdnia wybrzuszyła się w trakcie upału i spowodowała kilka wypadków. Niestety podobna nierówność pojawiła się kilkaset metrów dalej w kierunku Lublina. Tam trzeba teraz zwolnić.
3: Działamy zapobiegawczo. Ograniczyliśmy tu prędkość na odcinku około 2 kilometrów. Przełożyliśmy ruch na jezdnię w kierunku Warszawy. Wykonawca będzie tu prowadził pracę w najbliższych dniach.
0: Mówił Łukasz Minkiewicz z GDDK i A. Naprawy są wykonywane w ramach gwarancji.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Polska misja katolicka wzbogaci się o nowych księży w USA, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie. Do pracy wśród Polonii przygotowuje się 5 kapłanów.
5: Na Ukrainę do Kamieńca Podolskiego jedzie ksiądz Michał Ogrodnik.
6: Za wiele szczegółów nie znam, dopiero się będę uczył tego, jak 1 września tam pojadę, ale jestem pełen nadziei i takiej zafascynowania w sumie tym, co tam się może dziać.
5: Ksiądz Grzegorz Suski będzie posługiwał w Detroit.
7: Z radością, ale z lekkim jakąś tam na pewno obawą, bo zawsze się boimy tego, co nieznane, inny kraj, inny kontynent. Ufam Bogu, że będzie dobrze.
5: Księża posługę rozpoczną na przełomie sierpnia i września.
0: O czym informowała Aneta Paszko.
8: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Postradom. Modlą się w intencji trzeźwości. Po raz 37 wyruszyła piesza pielgrzymka w intencji trzeźwości z Radomia do Niepokalanowa. Mszy świętej na rozpoczęcie pielgrzymki w radomskiej katedrze przewodniczył biskup Marek Solarczyk.
9: Podejmuje się dzieło, które jest znakiem waszego poświęcenia, waszej wiary, waszej ufności, ale jednocześnie wielkiej nadziei, że przyniesie owoce. Tak wyjątkowo wpisane właśnie w trzeźwość.
8: Na pątniczy szlak wyruszyła grupa około 100 osób. Pielgrzymi dotrą do Niepokalanowa 7 lipca. A strażacy podsumowują minioną burzową noc. 35 interwencji odnotowali wczoraj koneccy strażacy po burzy, która wieczorem przeszła przez region. Wzywani byli głównie do pompowania wody z zalanych piwnic oraz powalonych drzew. Większość interwencji miała miejsce na terenie gminy Stąporków. A na koniec zaproszenie. Już w niedzielę 5 lipca w Kolonii Lesiów odbędzie się festyn charytatywny dla Leona Słomki, który zmaga się z ciężką chorobą zaniku mięśni. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla całych rodzin. Zachęca mama Leosia, Marlena Słomka.
10: Tam na Państwa będzie czekać mnóstwo atrakcji, pyszne jedzenie i wiele niespodzianek. Jeśli chcecie Państwo odpocząć od miejskiego zgiełku, zabieganej codzienności, nakarmić oswojone i przyjazne zwierzęta i w tym wszystkim pomóc Leonkowi, zapraszamy serdecznie. Kolonia Lesiów, 5 lipca, ruszamy godzina 11.
8: Wstęp wolny, a wszystkie zebrane środki trafią do Leosia.
4: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
11: Oto mamy już czwartek. Dzień dobry, Marek Sierocki.
12: Jan Pasterski. Uf, odetchnęliśmy. Temperatura w miarę normalna, 21 tak stopni. No i czujemy się świetnie. Modern Talking na dobry początek i Braver Louis.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Otwieramy nasz muzyczny kalendarz. Tutaj data niestety smutna, bo 2 lipca 2014 roku zmarł Janusz Kondratowicz.
2: Znakomity autor tekstów, dziennikarz, poeta, ale też pisarz. Fantastyczny człowiek. Miałem przyjemność go poznać. Pierwsze nasze spotkanie to był mój egzamin taki profesjonalny na DJ-a, bo Janusz Kondratowicz był przewodniczącym takiej komisji egzaminującej kandydatów na DJ-ów. Potem się zaprzyjaźniliśmy, poznaliśmy się bliżej. To autor niezapomnianych przebojów czerwonych gitar Anny Jantar, Krzysztofa Krawczyka. Naprawdę lista wykonawców, dla których pisał słowa piosenek, jest imponująca. Też wśród tych wykonawców jest zespół Rezerwat. Zaopiekuj się mną, to tekst autorstwa właśnie Janusza Kondratowicza. Kwiaty we włosach, jeden z najsłynniejszych przebojów, do którego tekst napisał niezapomniany Janusz Kondratowicz. Czerwone gitary.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Ostatni dzwonek i 2 miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl 3 weekendów tematycznych, pełnych przygód i zabawy.
3: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
2: Wpadnij 2 razy, 3 weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
4: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu. Napój izotoniczny niegazowany Oshi. Różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka. Tylko 8,49 za 200 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Upały w domu nam nie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo-Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
9: Autopromocja.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: To grupa Tight Fit i wersja przeboju The Lion Sleeps Tonight w oryginale grupy The Talkings, a piosenka wykorzystana też oczywiście w filmie Król Lew.
1: No, oczywiście, że tak. Przez ostatnie dni, to było chyba półtora tygodnia, jeżeli dobrze liczę, rozdawaliśmy podwójne zaproszenia do Sopotu, do Opery Leśnej, bo tam już naprawdę niedługo, za nieco ponad dwa tygodnie właśnie koncert. Naprawdę przyjemny, w którym pojawi się Albana, ale także duet Ricky Epovery.
0: Zgadza się, my pojawimy się dokładnie za dwa tygodnie w Operze Leśnej i stamtąd przeprowadzimy audycję na żywo oczywiście i obiecał nam Albano, że pojawi się w tej audycji. No i będziemy mieli okazję zadać mu kilka pytań o tym, jak się przygotowuje do koncertu, co zaśpiewa, a na pewno zaśpiewa te swoje wielkie hity. Grupa Ricky Epovery zaczynali jako kwartet, potem jako trio i tak jak wspomniałeś, Janku, teraz duet. Największe sukcesy święcili na przełomie lat 70. i na początku lat 80. XX wieku, wtedy hit za hitem, Acapulco, Mamma Maria, Sara Perchettiamo, Made in Italy, no i oczywiście wśród tych piosenek była również ta, którą zagramy teraz. Voulez-vous danser i Ricky Epovery.
1: Takie szybkie pytanie, czy szlifujesz już włoski powoli, bo ja już, wiesz co, mam podstawy, Margarita, Cinquecento, no i tam się jeszcze douczę.
0: No, gratuluję.
1: To się dogadamy jakoś.

0: popularność przyniosły jej występy w grupie Various Monks, a my zagraliśmy utwór z jej pierwszej solowej płyty, Anita Lipnicka, Wszystko się może zdarzyć. Wspaniała piosenka, do której lubimy wracać, podobnie jak do następnego utworu.
1: No, tym bardziej, że jest wyjątkowo radiowy właśnie, bo nosi tytuł Radio Gaga, no to jest oczywiście Queen.
0: Rok 1984, wtedy ukazał się album The Works grupy Queen. To był fantastyczny powrót zespołu po kilku latach milczenia na listy przebojów. I Want to Break Free i Radio Gaga to piosenki, które podbiły listy przebojów, ale to też był nieodłączny repertuar koncertów grupy Queen. Pamiętamy słynny występ na Live Aid na stadionie Wembley, kiedy 100-tysięczny tłum klaskał tak, jak im pokazywał Freddie Mercury. W rytm przeboju Radio Gaga ja to widziałem parę miesięcy wcześniej na NEP stadionie w Budapeszcie podczas koncertu zespołu Queen i dla mnie są to niezapomniane wspomnienia. Radio Gaga, grupa Queen na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: Reklama.
2: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Ostatni dzwonek i dwa miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl trzech weekendów tematycznych, pełnych przygód i zabawy.
7: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
6: Wpadnij dwa razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
8: Zdałeś maturę i nie wiesz...

0: 15 lipca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: Mamo, będzie spalony?
2: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkuszkę z delikatesów Centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
7: Jest mnóstwo nowych piosenek, nawet nie wiem jak to szufladkować i zbierać. Mam kilkadziesiąt piosenek nagranych z wieloma różnymi muzykami.
8: Przy koksownikach atmosfera taka jak na ulicach 13 grudnia, można by powiedzieć. I jednym z pierwszych gości był Jan Nowicki, film Niepochowany, mówiący o wydarzeniach na Węgrzech.
9: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
10: Magda Gliszczyńska
9: i Wojtek Sałek.

0: To była piosenka Can't Take My Eyes Off You. Na świecie ten przebój królował między innymi dzięki wykonaniu Andy'ego Williamsa. My zagraliśmy wersję dyskotekową grupy Boys Town Gang. To był utwór, który na początku lat 80. właśnie ta wersja królowała w dyskotekach w zachodniej Europie, szczególnie w Holandii. Tam ten utwór był popularny, ale też na całym świecie tańczono w rytm hitu Can't Take My Eyes Off You w wykonaniu grupy Boys Town Gang.
1: Właściwie w latach 80. też początek lat 80. pozostajemy, bo 2 lipca 82 roku ukazał się już 13. studyjny album super grupy Fleetwood Mac pod tytułem Mirage.
0: Z tej płyty pochodzi piosenka Oh Diane, którą skomponował gitarzysta i wokalista zespołu Lindsey Buckingham. Utwór niesamowicie melodyjny i tak jak rozmawialiśmy przed chwilą z Jankiem, takie klimaty lat 60. i 70. pojawiły się w tej piosence. Bardzo melodyjna, piękna piosenka na zakończenie dzisiejszego spotkania. Ty, Janku, zostajesz przez 3 godziny. Będzie się działo?
1: Będzie się działo. Nasza zabawa Pokaż, jak się ruszasz, między innymi, czyli aktywność fizyczna. No i bardzo sympatyczne nagrody do zdobycia.
0: Musimy nagrać jakieś filmiki, jak my się tu ruszamy w studiu.
1: Oj, to nie wiem.
0: No dobra, ale może pomyślimy o tym.
1: Trzeba ryzykować.
0: Już teraz Fleetwood Mac, Oh Diane, a Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko ₩1,99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour ₩1,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
1: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
1: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz ₩0,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
7: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
8: Wygrywaj przez całe lata.

0: nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty bób 500 gramów jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Osiemnaście osób zginęło w Kijowie. Rosjanie przeprowadzili potężne ataki. Czy będzie ekstradycja Ziobry? Zbieramy komentarze w Sejmie. Przeniesiemy się też na plan serialu Rancho, gdzie był dziś Daniel Olbrychski. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Już od ponad 9 godzin trwa akcja ratunkowa w Kijowie. Według najnowszych informacji w rosyjskim uderzeniu zginęło 18 osób, a około 90 jest rannych, w tym dzieci. O tym największym ataku na Kijów z ukraińskiej stolicy nasz korespondent Ołech Biłecki.
2: Władze miasta raportują o zniszczeniach w 30 obiektach

0: Jak dowiedzieliśmy się później, na celowniku Rosjan okazał się także budynek zamieszkany przez europejskich dyplomatów. Kijów, Ołek Białecki.
1: Podczas nocnego ostrzału w kijowskim metrze ukrywało się ponad 50 tysięcy osób.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Prokuratura może wystosować wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA. Wczoraj warszawski sąd okręgowy uprawomocnił wcześniejszy nakaz tymczasowego aresztowania byłego ministra sprawiedliwości. Zbieramy na ten temat komentarze w Sejmie. Poseł Lewicy Tomasz Trela.
3: I myślę, że tak prokuratura powinna jak najszybciej zrobić i działać tutaj zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem, bo na Ziobrze ciąży 27 poważnych zarzutów. Jego miejsce nie jest w Nowym Jorku, nie jest w Waszyngtonie, tylko jego miejsce jest w Polsce, w areszcie. Spowiadanie się przed prokuratorem.
1: Michał Wójcik z PiS-u odpowiada, że jego zdaniem orzeczenie sądu jest obarczone wadą proceduralną.
4: Gratuluję fantazji. Postępowanie ekstradycyjne trwa od 12 miesięcy do kilku lat. Ma charakter sądowy i polityczny. Wiadomo, że ostatecznie decydują politycy, bo Departament Stanu decyduje, ale może złożyć. Niech sędzia amerykański zobaczy, za co ścigany jest Zbigniew Ziobro.
1: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 27 zarzutów, m.in. w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Do ekipy Rancha dołączył Daniel Olbrychski. Aktor jest wielkim fanem serialu, a w kolejnym sezonie zagra kuzyna Japyczów z kultowej ławeczki.
5: Panie Danielu, jak pierwsze wrażenia, jak ekipa?
6: Wspaniale, naprawdę. Ja się tego spodziewałem, bo to widać było w tych wszystkich odcinkach poprzednich, że tu musi panować wspaniała atmosfera na planie. Wszyscy grali jak na skrzydłach. No i teraz, abym tylko tego nie zepsuł.
5: To teraz reżyser serialu Wszechczasów powie, jak bardzo jesteś szczęśliwy, że pan Daniel gra w Rancho.
7: No mogę powiedzieć śmiało, że w serialu Wszechczasów, jak powiedziałaś, pojawił się aktor Wszechczasów, jeżeli chodzi o Polskę, czyli sam Daniel Olbrychski, jako kuzyn Japycz.
5: Myślę sobie, że pan jest wymarzonym aktorem dla pionu kostiumowego, bo wszystko ma pan swoje. Swoje buty?
6: Tak, do jazdy konnej z ostrogami. To mam również scenę końską.
1: Na planie Rancha była Ela Piotrowska.
8: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Kierownik pociągu przyznał się do winy i chce przeprosić 17-letniego Dominika Hołuja. Marcin W. obejrzał w prokuraturze nagranie z monitoringu i przyznał się do winy. Kierownik pociągu nie wypełnił należycie swoich obowiązków i przedwcześnie nadał sygnał do odjazdu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Do tragedii doszło na stacji w Woli Wierwieckiej. Dominik chciał pomóc kobiecie z wózkiem wysiąść z pociągu. Gdy próbował ponownie wejść, skład ruszył. Chłopak wpadł pod koła pociągu, stracił obie nogi oraz część dłoni. Teraz powoli wraca do zdrowia. Chce też od nowego roku szkolnego wrócić do szkoły i przygotować się do matury. Musi jednak wynająć mieszkanie. Dariusz Hołuj, tata Dominika.
9: Dlatego zwracamy się z takim apelem, prośbą, bo planujemy tu w pobliżu szkoły wynająć jakieś mieszkanie na ten okres od września do maja, czerwca, żeby Dominikowi ułatwić ten pobyt tu w szkole, bo wiadomo, dojazdy od nas z domu byłyby bardzo uciążliwe, zwłaszcza w okresie zimowym.
8: Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Fundacji Podaruj Dobro. Kolejne drogi w regionie zostaną przebudowane. Powiat opoczyński podpisał umowę z wykonawcą na rozbudowę drogi Kozenin-Popławy. Jak wyjaśnia starosta Marcin Baranowski, pracami objęty zostanie odcinek o długości 1,5 kilometra.
10: Droga zostanie rozbudowana, będzie poszerzona, będą wykonane bezpieczne chodniki tam, gdzie jest teren zabudowany, a poza miejscowością będzie również wykonane bezpieczne, utwardzone pobocze, by szczególnie dzieci mogły dojeżdżać tutaj z Popław do szkoły w Kozeninie. Bardzo się cieszę, że po wielu latach starań mieszkańców, spotkań, to zadanie uda się wykonać.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Marek Grechuta. Teraz na dobry początek w Radio Plus. Dni, których nie znamy. Dzień dobry. Janek Pasterski. 6 po 13.

0: Wrocławiec Pet Shop Boys It's a Sin w Radiu Plus. Patrzę na zegarek, bo to się trochę cały czas przesuwa. Trwał im bledon. Na razie wygląda na to, że za chwilę powinno się zaczynać starcie naszego Kamila Majchrzaka z Zacharem Swajdą, ale zobaczymy, czy to jeszcze nie będzie parę minut później. W każdym razie trzymamy mocno kciuki. Po 14 natomiast na kortach Iga Świątek, a my no właśnie, wracamy do naszej zabawy trochę zainspirowani Wimbledonem. Pytamy was o to, jak się ruszacie, a konkretnie prosimy, żebyście nam to pokazali, wysyłając zdjęcia waszej aktywności fizycznej na radioplus.pl. I to niekoniecznie musi być tenis, to może być bieganie, to może być gimnastyka, to może być gra w piłkę, chodzenie z kijkami, na przykład wszystko to, co lubicie robić, dajcie znać, bo codziennie rozdajemy wam zestaw podwójny do badmintona, czyli no oczywiście dla dwóch osób, żeby sobie pograć, a w wielkim finale nagroda główna, ta już stricte związana z tenisem, bo będziemy mieli rakietę tenisową, a do tego jeszcze lekcje gry w tenisa z Kasią Kozimor, naszą redakcyjną koleżanką, która w tenisa gra świetnie, i dorzucamy do tego jeszcze 1000 złotych kieszonkowego.
1: Reklama. Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
11: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

Nigdy nie kończąca się historia to oczywiście Limal w kompozycji kultowej Giorgio Morodera. Taka nigdy nie kończąca się historia to mam wrażenie ostatnie dni bardzo upalne, no ale już dzisiaj odczuwalne ochłodzenie, a od jutra naprawdę odczuwalne, to znaczy będzie przyjemnie, ale tak, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. W kalendarzu dzisiaj 2 dnia lipca Międzynarodowy Dzień UFO. O, to proszę. Jakby ktoś zobaczył, dajcie znać. Ale mamy też dzień dziennikarza sportowego, to pozdrawiamy wszystkich komentatorów, dzięki którym przyjemnie nam się ogląda to, co się dzieje, również teraz w trakcie trwającego właśnie Wimbledonu.

0: Reklama.
1: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Czas na weekend? Czas na Auchan!
3: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Po reklamie.

0: wakacyjnie i to bardzo. Urszula, za chwilę w Radiu Plus wiadomości o 14 i Mikołaj Gronet.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800-133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Radomiu lub Skarżysku Kamiennej na gers.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Rozpoczął się proces w sprawie makabrycznego zabójstwa pod Poznaniem. Minister zdrowia i szef NFZ-u w Sejmie spotkają się z posłami. Watykan wyrzuca lefebrystów z kościoła. Pytamy, co to oznacza dla wiernych. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policjantom przyznał się do winy, a przed sądem stwierdził coś innego. Nieoczekiwanym zwrotem rozpoczął się proces w głośnej sprawie makabrycznego zabójstwa w podpoznańskich Koziegłowach. Roman R. miał zabić żonę. Podczas rozprawy mężczyzna nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.
2: Taka została przyjęta linia obrony i przy tym pozostajemy, że obecnie klient nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. I jako jego obrońca nie chciałbym w żaden sposób
1: Tak mówił obrońca Jędrzej Kubera, a zdaniem prokurator Kingi Kobierskiej dowody są niezbite.
3: Zebrano szereg dowodów, które potwierdzały sprawstwo oskarżonego. Byli to bezpośredni świadkowie, nagrania monitoringów, ale tak samo również szereg ekspertyz sądowych, na przykład z dziedziny genetyki sądowej, biologii czy z zakresu medycyny sądowej.

0: Dobry, posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda liczy, że szefowa resortu zdrowia na spotkaniu przedstawi m.in. pomysły na rozwiązanie kwestii wynagrodzeń lekarzy, bo jak pokazała historia Dawida Kacprzyka, system nie działa jak powinien.
1: Oczywiście jest tak, że sytuacja jest trudna, natomiast raczej jesteśmy nastawieni na poszukanie wspólnych rozwiązań i na wyjście z jakąś ofensywą, niż na topienie się w żalach i awanturach.
0: Podkreśla posłanka KO. Tymczasem na światło dzienne wychodzą kolejne skandale z warszawskiego szpitala południowego. Po artykułach Onetu i Portalu Zero zwolniony został koordynator prosektorium Artur Chabowski, który w szpitalu miał prowadzić nielegalny handel ciałami zmarłych.
2: Za chwilę głos w sprawie byłego już koordynatora prosektorium ma zabrać prokuratura.
3: Wiadomości Radia Plus.
2: Watykan obłożył ekskomuniką łącznie 6 biskupów lefebrystów. To 2 dotychczasowi biskupi Bractwa i 4 wyświęceni przez nich wczoraj bez zgody papieża Leona XIV. Dekret stanowi, że mająca siedzibę w Szwajcarii wspólnota świętego Piusa X udziela sakramentów w sposób bezprawny. Co to oznacza dla wiernych, sprawdzała Aneta Paszko.
4: W opublikowanym przez Watykan dekrecie czytamy, że święcenia bez mandatu papieskiego i wbrew woli papieża podlegają karom przewidzianym w kodeksie prawa kanonicznego, czyli ekskomunika, mówi ksiądz profesor Rafał Kamiński, prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.
5: Te sprawowane sakramenty, szczególnie Eucharystia, jest sprawowana w sposób niegodziwy. Kwestia sakramentu spowiedzi to także w sposób nieważny udziela rozgrzeszenia, dlatego że jest karze ekskomuniki i nie ma tego, co nazywamy jurysdykcją.
4: W dekrecie kardynał Fernandez upomniał duchownych i wiernych świeckich, aby nie przystawali do schizmy bractwa kapłańskiego świętego Piusa X, gdyż i oni podlegaliby wówczas karze ekskomuniki. Aneta Paszko, Radio Plus.
2: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Plus zapraszam w imieniu Michała Konopińskiego.
6: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Kardiomonitory, aparaty EKG oraz echokardiograf 3D. Między innymi taki sprzęt trafił do Opoczyńskiego Szpitala. Dyrektor placówki Magdalena Kaszewska.
7: Sprzęt, który mieliśmy, był już stary, wysłużony. Także cieszymy się, że udało się nam wymienić ten sprzęt. Sprzęt mamy nowoczesnej klasy, to już jest wyższa półka. Bardzo się z tego wszystkiego cieszymy. Mamy nadzieję, że nasi pacjenci dostaną lepszą opiekę. Na pewno jakość udzielanych świadczeń będzie na wysokim poziomie.
6: Nowoczesny sprzęt trafił m.in. na oddział wewnętrzny. Wartość zakupów to blisko 1 700 000 zł, z czego ponad 1,5 miliona to wsparcie z KPO. Po raz 37 wyruszyła piesza pielgrzymka w intencji trzeźwości z Radomia do Niepokalanowa. Mszy świętej w radomskiej katedrze przewodniczył biskup Marek Solarczyk. Tegoroczne hasło pielgrzymki brzmi: ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Ksiądz Paweł Męcina, dyrektor pielgrzymki.
8: Wyruszamy, aby zgodnie z hasłem tegorocznej pielgrzymki modlić się o wolność, wolność od uzależnień, nie tylko od alkoholu, ale także od wszelkich uzależnień, które dzisiaj dotykają ludzi w różnym wieku.
6: Na pątniczy szlak wyruszyła grupa około 100 osób. Wśród pątników pani Katarzyna.
9: To jest wielka radość tutaj spotkać się z tymi ludźmi, wielka radość oczekiwania na ten dzień. Niesiemy intencje, każdy z nas ma ich na pewno bardzo dużo w rodzinach mamy różnych trosk.
6: Pielgrzymi dotrą do Niepokalanowa 7 lipca.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Już teraz w Radio Plus duet Simon i Garfunkel, El Condor Pasa. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: Rod Stewart i Baby Jane w Radiu Plus 20 minut po godzinie 14. No delikatne ochłodzenie nam się już zrobiło. Jak jest za gorąco, to niedobrze. Jak jest tak akurat, to jest świetnie. No i miejmy nadzieję, że taka właśnie pogoda nas jeszcze czeka, bo jesteśmy dopiero na początku tych wakacji. W związku z tym w najbliższych dniach rozdajemy wam ręczniki plażowe. Mam nadzieję, że się przyda. Na pewno jeszcze przed wieloma z nas urlopy. Dopiero pewnie bardzo często gdzieś nad wodą. Gdyby ktoś potrzebował takiego właśnie ręcznika plażowego, to już teraz śmiało możecie do mnie napisać SMS pod 691-141-141.
1: Reklama.
2: Señores, hoy le recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Po reklamie.

0: klasyka Italo Disco i to w tym najlepszym wydaniu Savage Don't Cry Tonight, a ja teraz dodzwoniłem się do Moniki. Moniko, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. To powiedz, czy urlop przed tobą jeszcze?
1: Oj, przed. Przede mną.
0: Gdzieś będzie okazja, żeby być nad wodą?
1: Oczywiście. W Dziwnowie.
0: A, to pięknie. To w takim razie, jeśli teraz dostajesz od nas ręcznik plażowy, to pewnie się przyda, zakładam.
1: Oczywiście. Świetnie. Będzie na pewno służył.
0: Super. To wysyłamy do ciebie taki ręcznik od Radia Plus, no i życzymy udanego urlopu przede wszystkim i dobrej pogody.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
0: Trzymaj się. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję.
0: No a jeśli ktoś właśnie przed urlopem, tak jak Monika, czy tak jak ja chociażby, to mamy takie odliczanie do tych naszych wakacji. Europe teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zdałeś maturę i nie wiesz co?

0: 16 lipca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
1: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
5: Autopromocja.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Radom.
1: Nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego jest reakcja prokuratury. Wielkie sprzątanie po nawałnicach, tak jest m.in. w Białej Podlaskiej. Przeniesiemy się też na korty Wimbledonu w grze Iga Świątek i Kamil Majszak. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura reaguje na doniesienia o nieprawidłowościach w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Śledczy wszczęli postępowanie sprawdzające. Wcześniej portal Zero.pl informował m.in. o tym, że kierujący prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Przed siedzibą Prokuratury Okręgowej w Warszawie jest nasz reporter Michał Skolimowski. Co dokładnie zostanie sprawdzone?
2: Dzień dobry. Postępowanie sprawdzające dotyczy nienależnego pobierania opłat w prosektorium. Śledczy sprawdzą też, czy w prosektorium doszło do znieważenia zwłok. Sygnały o nieprawidłowościach są anonimowe, więc prokuratura nie wszczęła śledztwa. Liczy jednak na kontakt ze stron osób, które mają na ten temat jakiekolwiek informacje.
3: Czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy zakładów pogrzebowych, które kooperowały z prosektorium.
2: Mówił prokurator Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Po doniesieniach o nieprawidłowościach Szpital Południowy ze skutkiem natychmiastowym rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium.
1: Sprzed Prokuratury Okręgowej w Warszawie Michał Skolimowski, dziękujemy. Poważny wypadek i utrudnienia na Krajowej 14 w Łódzkiem. Na ulicy Prymasowskiej w Łowiczu zderzyły się motocykl i samochód osobowy. Trwa akcja służb.
4: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Udzielana jest pomoc medyczna poszkodowanym. Droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci wykonują czynności w celu ustalenia okoliczności tego zdarzenia.
1: Mówi Tomasz Piechowski z Policji w Łowiczu i apeluje do kierowców o ostrożność. Po nawałnicach wielkie sprzątanie i liczenie strat. Trwał

0: Laska, niespokojnie było też w samym mieście.
1: Trochę strachu było. W miejscach, gdzie duże zadrzewienie, wiadomo, że jest niebezpiecznie.
0: Groźnie było przy ulicy Kolejowej, gdzie drzewo przewróciło się na samochód, ale na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: W miejscowości Rakowiska koło Białej Podlaskiej po uderzeniu pioruna spłonął budynek gospodarczy.
3: Wiadomości Radia Plus.
2: Przenosimy się jeszcze na korty Wimbledonu i sprawdzamy, jak idzie naszym tenisistom. Iga Świątek rozpoczęła mecz drugiej rundy Wimbledonu. Polka wgra z Czeszką Karoliną Pliszkową i przed chwilą wygrała pierwszego seta 6-1. A Kamil Majszak w drugiej rundzie mierzy się teraz z Zakarem Swajdą. Polak wygrał pierwszego seta 6-2, a w drugim jest 4-2 dla Amerykanina.
4: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Ważna droga na terenie gminy Drzewica doczeka się przebudowy. Chodzi o odcinek Drzewica-Dąbrówka. Umowa na realizację tej powiatowej inwestycji została podpisana z wykonawcą. Starosta Marcin Baranowski.
5: Inwestycja na długości ponad 2,5 km i obejmuje odcinek będący przedłużeniem ulicy Żeromskiego w Drzewicy i przebiegający przez całą miejscowość Dąbrówka. Jezdnia zostanie poszerzona, zostaną wykonane dwie warstwy masy bitumicznej, jednostronne utwardzone pobocze dla pieszych.
4: Blisko 4-milionowa inwestycja wsparta została pieniędzmi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przez gminę Drzewica. Powiat podpisał również umowę na przebudowę drogi Kozenin-Popławy. Realizacja obydwu inwestycji rozpocznie się jeszcze w wakacje. Akty powołania na stanowiska dyrektorskie odebrali z rąk burmistrza Opoczna Marek Zieliński i Jacek Stępień. Pierwszy wygrał konkurs na dyrektora szkoły podstawowej nr 3 w Opocznie. Z kolei Jacek Stępień kolejną kadencję będzie dyrektorem szkoły podstawowej nr 2. Przed nami 19. Międzynarodowe Spotkania Filmowe Kameralne Lato. Po raz kolejny festiwal odwiedzi Olaf Lubaszenko, mówi Łukasz Adamski, dyrektor artystyczny festiwalu.
6: Pokażę trzeci ze swoich filmów, bo pokazywaliśmy już dwa. Chłopaki nie płaczą, poranek kojota, więc czym trzeba skończyć? No NC kwadratem, prawda? Będzie pokaz filmu Piesza Krew, czyli John Rambo.
4: A film ten otworzy tegoroczne niebo nad Radomiem przy fontannie. Już w tę niedzielę, 5 lipca, oficjalna inauguracja. Festiwal potrwa do 11 lipca.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: O miłości teraz. Jennifer Rush, The Power of Love w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski. 5 minut po 15.

0: Sporo słońca dzisiaj. London Beat też z taką słoneczną piosenką. Trwa Wimbledon, trwa też mecz Zacharego Swajdy, Amerykanina, z naszym Kamilem Majchrzakiem, który pierwszy set wygrał, drugi przegrał, a teraz trwa właśnie trzeci. Trzymamy kciuki, żeby tu było jakoś bardziej pozytywnie dla nas. No właśnie, Wimbledon w pełni, a my też wystartowaliśmy z zabawą, która nosi nazwę Pokaż jak się ruszasz, czyli prosimy o zdjęcie waszej aktywności fizycznej. To oczywiście może być tenis, ale nie musi, bo to mogą być zupełnie inne rzeczy. Piłka nożna na przykład, albo bieganie, albo wspinaczka, albo jakaś inna aktywność na siłowni. Ale a propos tenisa właśnie, to codziennie rozdajemy rakiety do badmintona, a w wielkim finale naszej zabawy będziemy mieli już faktycznie rakietę do tenisa, lekcje tenisa z Kasią Kozimor, która świetnie w tenisa gra, i do tego dorzucamy jeszcze 1000 zł kieszonkowego, na co tylko chcecie, a zatem chyba warto powalczyć. Zachęcam do tego, żeby zdjęcie swojej aktywności fizycznej już teraz wysłać nam na radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Radomiu lub Skarżysku Kamiennej na GERS.pl.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Zdałeś maturę i nie wiesz,

0: 16 lipca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
5: Kiedy się przygotowuję do roli, to staram się poznać kontekst sztuki i postaci. No, jeżeli mam zagrać spawacza, no to interesuję się tym, co robi spawacz. No, bym chętnie dotknął spawarkiem.
6: Tutaj dostałam utwór, który naprawdę dotknął mojego serca i poczułam, że ta historia jest mi bliska, jakbym też ja go pisała.
7: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
8: Magda Gliszczyńska
7: i Wojtek Sałek.
3: Autopromocja.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina.

Gorący numer Inner Circle, taki wakacyjny. Games People Play. Up, muzyka ma tę przewagę nad słońcem, że aż tak bardzo nas to nie pali, za to fantastycznie pobudza. A teraz Lionel Richie. Say you, say me.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
5: Ostatni dzwonek i dwa miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl 3 weekendów tematycznych pełnych przygód i zabawy.
6: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
5: Wpadnij dwa razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie.
9: Mamma mia, el compresor.
8: Facciamo subito, sì?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.
13: Autopromocja.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

Julia i Chris Ria. I tak się żegnamy dzisiaj, to już prawie godzina 16. Bardzo dziękuję, Janek Pasterski, i życzę wam dobrego popołudnia.

0: Radio Plus Radom.
1: Są zarzuty dla kierowcy. To po śmiertelnym wypadku w Lublinie. 7 osób trafiło do szpitala. Może runąć w każdej chwili. Rozmawialiśmy z mieszkańcami bloku na warszawskim Ursynowie. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Polka pokonała Karolinę Pliszkową. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są zarzuty dla 19-letniego kierowcy BMW po śmiertelnym wypadku w Lublinie. Nie miał prawa jazdy i prowadził pod wpływem alkoholu. W nocy po zderzeniu dwóch aut na miejscu zginęła 17-letnia pasażerka, a 7 osób trafiło do szpitala. 3 z nich odniosły poważniejsze obrażenia, ale nie zagrażają one ich życiu. 19-latek usłyszał 2 zarzuty, informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
2: Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania śmiertelnego wypadku. Tego przestępstwa dopuścił się znajdując się w stanie nietrzeźwości i drugi zarzut dotyczy kierowania pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości.
1: 19-latek nie przyznał się do winy, grozi mu 20 lat więzienia. Blok na warszawskim Ursynowie może runąć w każdej chwili. W budynku przy ulicy Hirschfelda ściany odsunęły się od podłóg. W wielu miejscach pojawiły się też szerokie pęknięcia i niepokojące rozwarstwienia konstrukcji. Z mieszkańcami bloku rozmawiał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
3: W większości mieszkańców nie ma już na miejscu, ale ci, którzy zostali, żyją w ciągłym strachu.
4: No strach już od dawna. Nie sposób jest zasnąć i nie sposób jest zostawić swoje mieszkanie i po prostu wyjść spokojnie do pracy.
3: Powiedziała mi pani Paulina, która mieszka w sypiącej się części budynku. Blok jest w fatalnym stanie już od dawna, a mieszkańcy zarzucają spółdzielni brak działania.
5: Tragedia jest w tamtym roku, w tej Elce. Wiedzieli od 17 lat, że tam pękało, nic się nie robiło. No to się w końcu rozkraczyło.
3: Komentuje pani Barbara z klatki obok. Nadzór budowlany zakazał użytkowania budynku i nakazał przeprowadzenie remontu. Spółdzielnia musi zapewnić dotychczasowym lokatorom mieszkania zastępcze. Wczoraj w tej sprawie zebrała się Rada Nadzorcza Spółdzielni i niebawem poznamy oficjalne ustalenia.
1: O czym informował Krzysztof Płowecki. Nowa funkcja w M-Obywatelu ważna przed wyjazdem z kraju. Od dziś można w nim zgłosić również podróż zagraniczną, sprawdzić aktualne zasady wjazdu do wybranego kraju czy zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
6: Wystarczy jedno kliknięcie. Będziemy otrzymać wszystkie informacje za pomocą powiadomienia PUSH przez 6 miesięcy albo do czasu zmiany naszej decyzji.
1: Wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. System będzie rozbudowywany, dodaje wiceszef MSZ-u Artur Harizim.
7: Jeszcze w czasie tego lata uruchomimy aplikację mobilną, tak żeby wszystkie te funkcjonalności, które są dostępne na stronach internetowych, były łatwe do korzystania na smartfonach.
1: Dzięki zgłoszeniu podróży MSZ może szybciej skontaktować się z Polakami przebywającymi za granicą i udzielić im pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Polka pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3. W kolejnej rundzie zagra ze zwyciężczynią meczu Aleksandry Jali z Filipin i Australijki Mai Joint. A przypomnijmy, o trzecią rundę gra teraz też Kamil Majchrzak. Jego rywalem Amerykanin Zachary Swajda. Po 3 setach Polak wygrywa na razie 2-1.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Pre-

0: dwóch stopni, tak następne dni mają wyglądać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
0: Pożegnaliśmy na razie upały i naprawdę chyba nikt nie żałuje tego. No, chyba że ktoś na urlop wyjechał i chciałby się jeszcze bardziej poopalać. No, ale może będzie taka okazja jeszcze nie raz w te wakacje. 4 minuty po godzinie 16, no to pora, zaczynamy.

0: Za chwilę zaczynamy pierwszą godzinę naszego wakacyjnego magazynu reporterów. Kolejne drogi w regionie zostaną przebudowane, o tym opowiemy. Powiat opoczyński właśnie podpisał umowę z wykonawcą na rozbudowę drogi Kozenin-Popławy. Jak powiedział nam starosta Marcin Baranowski, pracami objęty zostanie odcinek o długości 1,5 kilometra.
1: Droga zostanie rozbudowana, będzie poszerzona, będą wykonane bezpieczne chodniki tam, gdzie jest teren zabudowany, a poza miejscowością będzie również wykonane bezpieczne, utwardzone pobocze, by szczególnie dzieci mogły dojeżdżać tutaj z Popław do szkoły w Kozeninie. Bardzo się cieszę, że po wielu latach starań mieszkańców, spotkań, to zadanie uda się wykonać.
0: To temat, który przygotował Marcin Prejs. Z kolei po raz 37 wyruszyła pierwsza pielgrzymka w intencji trzeźwości z Radomia do Niepokalanowa. Mszy na rozpoczęcie pielgrzymki w radomskiej katedrze przewodniczył biskup Marek Solarczyk.
2: Podejmuje się dzieło, które jest znakiem waszego poświęcenia, waszej wiary, waszej ufności, ale jednocześnie wielkiej nadziei, że przyniesie owoce. Tak wyjątkowo wpisane właśnie w trzeźwość.
0: Z samego rana wyruszyli pątnicy do Niepokalanowa i była również na tym wydarzeniu Magda Gliszczyńska, która za chwilę więcej nam opowie. Zaczęły się wakacje, u nas wakacyjne, letnie tematy. Dziś na przykład powiemy, jak się ubierać albo jak się nie ubierać w wakacje w różnych miejscach. Karolina Marcisz więcej szczegółów nam przedstawi później.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Trzy kolejne inwestycje przeprowadzone zostaną na opoczyńskich drogach powiatowych. Umowy na realizację tych zadań podpisane zostały dzisiaj z wykonawcami. A gdzie prowadzone będą roboty, gdzie ruszą prace, jak długo potrwają? Na te pytania już teraz odpowie nam Marcin Prejs.
2: Pierwsza z umów podpisana została w Popławach. Dotyczy ona przebudowy 1,5-kilometrowego odcinka Kozenin-Popławy. Starosta opoczyński Marcin Baranowski.
3: Droga zostanie rozbudowana, będzie poszerzona, będą wykonane bezpieczne chodniki tam, gdzie jest teren zabudowany, a poza miejscowością będzie również wykonane bezpieczne, utwardzone pobocze, by szczególnie dzieci mogły dojeżdżać tutaj z Popław do szkoły w Kozeninie. I cała również podbudowa zostanie wymieniona, zostaną wykonane dwie warstwy masy bitumicznej. Droga będzie naprawdę w bardzo dobrym standardzie. Bardzo się cieszę, że po wielu latach tutaj starań mieszkańców, również wnioskowania o tą drogę, spotkań, to zadanie uda się wykonać.
2: Z inwestycji cieszy się także sołtys Popław Leszek Wiaderny.
4: No, jesteśmy przeszczęśliwi jako mieszkańcy i goście, którzy przyjeżdżają często, którzy zwracali często nam uwagę, że ta droga jest bardzo kiepskiej jakości, zagraża nawet życiu. Była niebezpieczna i niewygodna dla wszystkich. Nam, mieszkańcom, rolnikom, będziemy po prostu łatwiej. Będziemy mogli dojeżdżać czy maszynami, czy zwykłymi samochodami i po prostu jesteśmy szczęśliwi.
2: Zadanie wykona firma Trakt, jej wiceprezes Przemysław Pypeć.
5: Inwestycja dla nas, można powiedzieć, niewielka w tym sensie, że moce przerobowe oczywiście pozwalają spokojnie ją zrealizować. Technologicznie nie jest skomplikowana. Tak naprawdę kwestia rozpoczęcia to projekt organizacji ruchu i uzgodnienie tegoż projektu. Myślę, że z uwagi na okres wakacyjny pewnie to potrwa gdzieś bliżej końca wakacji. Wtedy będziemy znać szczegóły, czy będziemy zamykać ruch z dopuszczeniem ruchu tylko dla dojazdu do posesji, czy będziemy robić na wahadle. Natomiast jesienią rozpoczęcie robót.
2: Ich koszt to 4 200 000 zł. Zadanie wsparte zostało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przez gminę Sławno, która we wtorek podpisała umowę na realizację innej drogi powiatowej. Andrzej Mazur, sekretarz gminy.
6: Podpisaliśmy umowę na realizację zadania polegającego na rozbudowie drogi powiatowej, odcinek Sławno Ostrożna. Jest to zadanie w całości przejęte od powiatu opoczyńskiego przez samorząd gminy Sławno. Tu samodzielnie realizujemy to zadanie inwestycyjne. Tamto zadanie inwestycyjne, rozbudowa drogi powiatowej Sławno Ostrożna, jest realizowane w cyklu dwuletnim.
2: Zadaniem jednorocznym jest za to inwestycja drogowa w Stużnie. Stanisław Oleksik, dyrektor zarządu dróg powiatowych w Opocznie.
7: Długość remontu drogi to jest 850 metrów. Organizacja ruchu zatwierdzona będzie w ciągu miesiąca, czyli prace najwcześniej powinny ruszyć na początku sierpnia, może w drugiej połowie. Myślę, że ta inwestycja nie potrwa dłużej niż 3 miesiące.
2: Umowa na wykonanie zadania podpisana została dzisiaj. Również dzisiaj złożone zostały podpisy na umowie dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Drzewica-Dąbrówka. Starosta opoczyński Marcin Baranowski.
3: Inwestycja jest zaplanowana do realizacji na długości ponad 2,5 kilometra i obejmuje odcinek będący przedłużeniem ulicy Żeromskiego w Drzewicy i przebiegający przez całą miejscowość Dąbrówka. Jezdnia zostanie poszerzona, zostaną wykonane dwie warstwy masy bitumicznej, ale będzie również wykonane jednostronne, utwardzone pobocze dla pieszych, wykonane zjazdy. Wartość tego zadania to kwota 3 700 000 zł.
2: Na to zadanie powiatowy samorząd także pozyskał pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycje finansowo wsparła również gmina Drzewica. To zadanie, jak również przebudowa drogi na odcinku Kozenin-Popławy, to inwestycje, które zakończą się prawdopodobnie w 2027 roku.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Do Leroy, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzyniobiegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Twoja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Po raz 37 wyruszyła piesza pielgrzymka w intencji trzeźwości z Radomia do Niepokalanowa. Mszy świętej na rozpoczęcie pielgrzymki w radomskiej katedrze przewodniczył biskup Marek Solarczyk. Na podniczy szlak wyruszyła grupa około 100 osób. Była wśród nich tej grupy również nasza reporterka Magda Gliszczyńska, która przygotowała tę relację.
2: Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że podejmujecie to dzieło, które wpisuje się w ten wyjątkowy czas pielgrzymowania. Tę mszę świętą sprawujemy właśnie w intencji pięknych, obfitych owoców waszego pielgrzymowania.
3: Tymi słowami witał uczestników pielgrzymki biskup Marek Solarczyk, który wygłosił także homilię do zgromadzonych. Mówił o wartości podejmowanego dzieła pielgrzymowania, które jest znakiem wiary, poświęcenia i ufności.
2: Ale jednocześnie wielkiej nadziei, że przyniesie owoce tak wyjątkowo wpisane właśnie w trzeźwość. Bo dobrze wiemy, że praktyk trzeźwości wnosi osobę, która tego sama doświadcza, ale i przez nią życie innych, szczególnie najbliższych, bardzo dramatyczne konsekwencje. Wielkie wyzwanie, wielkie dzieło, wielka nadzieja.
3: Tegoroczne hasło pielgrzymki brzmi: ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Pielgrzymka od lat nawiązuje też do radomskiego czerwca 76. To właśnie z tego dziedzictwa wyrasta modlitwa o trzeźwość, wolność od uzależnień i odwagę do podejmowania dobrych decyzji. Ksiądz Paweł Męcina, dyrektor pielgrzymki.
4: Jest to 37. pielgrzymka. Wyruszamy, aby zgodnie z hasłem tegorocznej pielgrzymki ku wolności wyswobodził nas Chrystus, modlić się o wolność, wolność od uzależnień. Nie tylko od alkoholu, ale także od wszelkich uzależnień, które dzisiaj dotykają ludzi w różnym wieku. Ta pielgrzymka jest praktycznie taka sama jak na Jasną Górę, tylko idziemy w innym kierunku. Zamiast na południe Polski idziemy na północ, idziemy, modlimy się, każdego dnia uczestniczymy we mszy świętej, oczywiście słuchamy konferencji, modlimy się na różańcu czy koronką do Bożego Miłosierdzia. Dzień przepełniony zarówno i modlitwą, ale też i śpiewem, i radością. Tworzymy bardzo dobrą wspólnotę, która pielgrzymuje od lat. Wiele osób z roku na rok pielgrzymuje do Niepokalanowa. Pielgrzymi to są przede wszystkim ludzie, którzy chcą modlić się o wolność od uzależnień. Kiedyś słyszałem, że był taki stygmat, że na tą pielgrzymkę idą alkoholicy, ale tak naprawdę idą tutaj rodziny, które modlą się w intencji trzeźwości, w intencji wolności kogoś bliskiego. Wiadomo, są takie osoby, które na przykład dziękują za wolność od alkoholu, dziękują za trzeźwość.
3: Zbyszek Cebula jest liderem grupy od 2 lat.
5: Chcę po prostu iść i pomodlić się za siebie, za wszystkich, którzy borykają się z różnymi nałogami. Jedynie tylko to jest wyjątkowe, że jesteśmy tylko jako jedna grupa, nie jest około 100 osób, a nie 1000, prawda? I łatwiej jest na pewno i z noclegami, czy z wyżywieniem, czy z czymkolwiek. A gościnność ludzi jest niesamowicie wspaniała, także bardzo dużo jest małżeństw, dużo jest osób z dziećmi małymi, dużo dzieci małych idzie w naszej grupie, coraz więcej. No, mamy panią, jedną siostrę, czy jedną, czy drugą, która zajmuje się dziećmi, trochę można powiedzieć animatorka taka, organizuje im po prostu wolny czas.
3: Od wielu lat do Niepokalanowa pielgrzymuje pani Katarzyna.
6: Jestem tutaj po raz, już nie wiem, który naprawdę, pewnie kilkanaście, już naprawdę przestałam liczyć. To jest wielka radość tutaj spotkać się z tymi ludźmi, wielka radość oczekiwania na ten dzień. Aura nam wprawdzie trochę sprawiła tutaj psikusa, ale to jest wszystko nieważne, bo jak się spotykamy z taką wielką rodziną pielgrzymkową, to wszystko w nas takie jest bardzo mocne, intensywne. Niesiemy intencje, każdy z nas ma ich na pewno bardzo dużo. Bardzo dużo w rodzinach mamy różnych trosk, brak zdrowia, brak pracy i niesiemy to ze sobą i przebywanie wśród ludzi, których znamy od wielu lat, tak jakbyśmy się wczoraj rozstali, spotkali się po raz kolejny na drugi dzień, jest wielką radością, a myślę, że najważniejsza jest właśnie droga. Cel również, ale ta droga, wspólne przeżywanie trudów, nieraz tych chorych nóg, jest wielką naprawdę radością.
3: Do Niepokalanowa pielgrzymi dotrą 7 lipca. Tego dnia na zakończenie pielgrzymki również liturgii przewodniczył będzie biskup Marek Solarczyk.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Zdałeś maturę i nie wiesz, co dalej.

0: na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
2: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Granice swobody ubioru w upalne dni często stają się tematem dyskusji nie tylko w przestrzeni publicznej, ale także w instytucjach takich jak urzędy. Wątpliwości dotyczą zarówno tego, czy istnieją formalne wytyczne w zakresie stroju petentów, jak i tego, jak pracownicy reagują w sytuacjach, gdy interesanci pojawiają się w sposób odbiegający od przyjętych norm. Ale więcej o tym już teraz opowie nam Karolina Marcisz.
2: Letnie, upalne dni sprawiają, że na ulicach miast, w komunikacji publicznej czy sklepach coraz częściej widuje się osoby w bardzo lekkich, a czasem wręcz skąpych strojach. W takich warunkach pojawia się też pytanie o granice swobody ubioru i o to, co wypada w przestrzeni publicznej. Chodzenie topless po mieście, czyli bez koszulki z punktu widzenia savoir-vivre oraz ogólnie przyjętych norm społecznych i kulturowych zdecydowanie nie wypada. Taki sposób ubioru może być odbierany jako niekulturalny i nieestetyczny, niezależnie od płci. Zdarza się jednak, że brak odpowiedniego ubioru nie ogranicza się wyłącznie do przestrzeni miejskiej. W okresie wysokich temperatur do szpitali i przychodni trafiają również pacjenci ubrani w sposób skrajnie swobodny. Dlaczego w takich sytuacjach bardziej pełny strój ma znaczenie tam, gdzie przebywają chorzy oraz personel medyczny? Mówi Katarzyna Mensach, lekarka.
3: Pełniejszy strój ma znaczenie z kilku powodów. Przede wszystkim jest takim wyrazem szacunku wobec innych pacjentów, pracowników medycznych. W poczekalni mogą też znajdować się dzieci, osoby starsze czy pacjenci po zabiegach, dla których odpowiedni ubiór jest elementem takiego poczucia bezpieczeństwa. Warto też pamiętać jednak o kwestiach higienicznych. Zakrycie tułowia ogranicza bezpośredni kontakt skóry z krzesłami, fotelami czy innymi powierzchniami takimi wspólnymi, z których korzysta wiele osób. To jest prosty nawyk, który sprzyja utrzymaniu czystości w miejscu, gdzie bezpieczeństwo sanitarne ma szczególne znaczenie.
2: Granice swobody ubioru stają się szczególnie widoczne również w instytucjach publicznych. Czy urząd ma określone wytyczne dotyczące stroju osób przychodzących załatwić sprawy? Czy zdarza się, że petenci pojawiają się bez koszulki lub w bardzo skąpym stroju? Czy w takich sytuacjach pracownicy urzędu reagują, czy zwracają uwagę, czy mimo wszystko realizują obsługę interesantów? Mówi Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Bydgoszczy.
4: W Urzędzie Miasta Bydgoszczy nie mamy takich określonych norm czy zasad dotyczących stroju osób, które przychodzą do urzędu załatwić swoją sprawę. Mamy zarządzenie prezydenta z 2009 roku w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, ale to jest jakby tutaj z naszej strony. Natomiast jeśli chodzi o mieszkanki i mieszkańców, nie ma tutaj znaczenia, jak kto przychodzi ubrany do urzędu. Dla nas jest najważniejsze, że przychodzi załatwić konkretną swoją sprawę. Nie ma takich sytuacji, żeby pracownicy urzędnicy zwracali uwagę mieszkańcom, mieszkankom na to, że na przykład ich strój jest zbyt skąpy. Takie sytuacje nie mają miejsca.
2: W upalne czy duszne dni warto postawić na materiały, które zapewniają dostęp powietrza. Sprawiają, że skóra będzie oddychała i pozwoli na komfortowe samopoczucie w ciepłe dni, mówi Agnieszka Rybak, blogerka modowa.
5: Przede wszystkim len i tutaj właśnie bardzo ważne jest to, że nawet możemy być ubrani od stóp do głów, mam na myśli tutaj koszulę czy jakąś spódnicę maxi i będzie nam chłodno, będzie nam przewiewnie. Bardzo fajnym materiałem jest również wiskoza, która też bardzo dobrze się sprawdzi i też występuje w dobrych cenach w sklepach. Jeśli mamy tutaj ochotę na coś bardziej premium, no to myślę, że jedwab będzie bardzo fajnym wyborem.
2: W wielu nadmorskich miastach czy innych wakacyjnych kurortach można zauważyć tabliczki przypominające o ubiorze na ulicach miasta czy przed wejściem do restauracji. W niektórych miastach we Włoszech można dostać mandat do 150 euro za spacerowanie bez koszulki w mieście. Wypada czy nie wypada? O to zapytaliśmy mieszkańców i mieszkanki Bydgoszczy.
6: Raczej tak, myślę, że jest okej. Mi to nie przeszkadza, powiedzmy.
7: Powiem szczerze, że wolę, jak ciało jest bardziej zakryte.
8: Osobiście bardzo mi się to nie podoba. Jest to brak kultury, szacunku. Niekoniecznie chciałabym oglądać roznegliżowane osoby właśnie w takich miejscach. Roznegliżowane osoby oczywiście są możliwe na plaży, na basenie. Tak, no gdy widzę na przykład przejeżdżających panów na rowerze bez koszulki, ja po prostu odwracam głowę, bo nie chcę patrzeć na takie sytuacje.
9: Jesteśmy wolnymi ludźmi, więc dla mnie to nie jest żaden problem.
2: Wybierając strój na ciepłe dni, warto zastanowić się nie tylko nad tym, co jest dla nas najwygodniejsze i najbardziej odpowiednie, ale również pamiętać, że jesteśmy częścią społeczeństwa. Nasz ubiór to nie tylko kwestia komfortu, ale także wyrazu szacunku dla innych oraz dostosowania się do otoczenia i sytuacji. Karolina Marcisz, Radio Plus.
1: No dobrze, bierzemy sobie do sumienia to, jak będziemy się zachowywać i wyglądać. Rzeczywiście kilka tutaj takich stwierdzeń było. Nie musimy tego wszystkiego po prostu oglądać. 8 minut pozostało do godziny 17, czyli do wiadomości te za 8 minut zapraszam, a później zapraszam na drugą część magazynu wakacyjnego magazynu reporterów. Co w nim będzie w drugiej części, o tym oczywiście powiem, ale to dopiero za kilka minut.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: dotknięte przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
1: Kiedy się przygotowuję do roli, to staram się poznać kontekst sztuki i postaci. No, jeżeli mam zagrać spawacza, no to interesuję się tym, co robi spawacz. No, bym chętnie dotknął spawarki.
2: Tutaj dostałam utwór, który naprawdę dotknął mojego serca i poczułam, że ta historia jest mi bliska, jakbym też ja go pisała.
3: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
4: Magda Gliszczyńska
3: i Wojtek Sałek.
5: Autopromocja.
6: Radio Plus Radom.
7: Jutro ważne spotkanie w Warszawie. Rozmowy szefów MSZ-u Polski i Ukrainy. Kolejne weta prezydenta. Chodzi m.in. o ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Nawałnica uszkodziła bocianie gniazdo. Z pomocą ruszyli policjanci. Jest 17:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef MSZ-u Radosław Sikorski spotka się jutro w Warszawie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybichą. Poinformował o tym rzecznik resortu Maciej Wewiór. Wśród tematów rozmowy ma być sytuacja na froncie, ale też relacje między oboma państwami. Dojdzie do tego na tle napięć pomiędzy Warszawą a Kijowem. Są wywołane decyzją Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Kolejne dwa weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał m.in. ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Przepisy zakładały powołanie sieci rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem prezydenta ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację.
8: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego. Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.
7: Weto prezydenta krytykuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
9: Ta decyzja to żadna merytoryczna ostrożność czy prawna roztropność. To jest jawne, w pełni świadome krzywdzenie polskiej młodzieży i skazywanie jej na dalszą bezbronność wobec systemowej przemocy.
7: Prezydent zawetował też ustawę o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Za to do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej skierował nowelę ustawy o akcyzie, której celem było objęcie podatkiem e-papierosów działających na zasadzie indukcji. Przepisy są skuteczne. To pierwsze wnioski po miesiącu obowiązywania nakazu noszenia kasków przez dzieci poniżej 16 roku życia na rowerach czy hulajnogach elektrycznych. Trend widać na ulicach i w policyjnych raportach, a te przejrzał nasz reporter Jakub Krzyżak.
10: Tak jest. Wynika z nich, że od początku obowiązywania przepisów policjanci wykryli prawie 1100 przypadków braku kasku u młodzieży. Nie wszystkie interwencje kończyły się jednak mandatem, mówi mi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
11: Taki najczęściej dotyczy zdarzeń skutkowych, kolizji, indywidualnych sytuacji.
10: Zmianę gołym okiem widać na ulicach, mówi Leszek Wieciech, wiceprezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.
12: Praktycznie wszyscy jeżdżą w kaskach. Nawet zauważyłem, że dzieci wyjeżdżające na bocznych wiejskich drogach też jeździły w kaskach.
10: Kask, co podkreślają specjaliści, może uratować życie, a mandat za jego brak nakładany na rodzica lub opiekuna prawnego to 100 zł.
7: O czym informował Jakub Krzyżak.
6: Wiadomości Radia Plus.
7: Choć bociany są w Polsce pod ścisłą ochroną, przed letnimi nawałnicami prawo ich nie obroni. Po ostatnich burzach ucierpiała ptasia rodzina ze świętokrzyskiej Łukawice. Z pomocą ruszyli mundurowi, mówi Joanna Szczepaniak ze staszowskiej policji.
13: Dwa młode doznały złamań skrzydeł i nóg, natomiast dwa dorosłe nie odniosły obrażeń. Mundurowi zabezpieczyli miejsce zdarzenia, powiadomili pracownika gminy oraz fundację zajmującą się pomocą dzikim zwierzętom.
7: Połamane skrzydła i nogi młodych bocianów opatrują już weterynarze.

No i upały za nami. Najbliższe dni to nawet temperatura około 22 stopni. Tak będzie na przykład cały przyszły tydzień wyglądał. Co w najbliższych dniach? Dzisiaj w tej chwili 26 stopni, jutro 24, a w sobotę i w niedzielę nawet 22. Spadnie to wszystko i bardzo dobrze. Mogą pojawić się przelotne deszcze. Ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. To z tym panem zaczynamy, który tak pięknie gra na gitarze, Santana i Europa jego. 4,5 minuty na zegarze. Wojtek, dzień dobry. To...

0: za chwilę zaczynamy drugą część naszego magazynu. Będą symulacje zdarzeń nad wodą oraz nauka używania sprzętu ratowniczego na ciekawe wydarzenia pod hasłem Bezpieczne wakacje w Sielpi. Zaprasza gmina Końskie, o czym powiedział nam burmistrz Krzysztof Obratański.
1: Będziemy mieć pokaz ratownictwa wodnego, który będzie nam otwierał niejako działania mające zaowocować wzrostem bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą i one są dosyć szeroko zakrojone z udziałem wielu podmiotów, w tym straży pożarnej, policji, zespołu ratowników z dużą ilością sprzętu i myślę, że to będzie również od strony takiej widowiskowej fajne wydarzenie.
0: Więcej będzie się działo w ten weekend, ale szczegóły to już za chwilę przedstawi Marcin Prejs. No właśnie, z jednej strony precyzyjnie przewidują nasze zachowanie, łącząc historię lokalizacji, wyszukują dane, na przykład różne aplikacje mogą nas podsłuchiwać. No a tutaj takie pytanie Aneta Paszko zadała, co z telefonem podczas spowiedzi? No, ten temat jest dość ciekawy, o tym też powiemy. No i pierwsza audycja w te wakacje z cyklu Kościół od Kuchni. Dorota Kut sprawdzi na przykład dzisiaj w tej pierwszej audycji, jak papież może spędzać wakacje. Na zakończenie oczywiście będą jeszcze aktualności Radia Watykańskiego. To zapraszam, za chwilę zaczynamy drugą część naszego magazynu.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Pikniki na rozpoczęcie wakacji, zmagania biegowe, a może rywalizacja nad wodą lub spektakl teatralny. Co ciekawego dziać się będzie w weekend, ten pierwszy wakacyjny w Opocznie, Końskich, okolicach, to sprawdzał Marcin Prejs.
2: W nadchodzący weekend na pewno warto wybrać się do Sielpi. Tam w sobotę przy głównej plaży o godzinie 11 rozpocznie się wydarzenie pod hasłem Bezpieczne wakacje w Sielpi. Burmistrz Końskich Krzysztof Obratański.
3: Będziemy mieć pokaz ratownictwa wodnego na Sielpi, który będzie nam otwierał niejako działania mające zaowocować wzrostem bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą. I one są dosyć szeroko zakrojone z udziałem wielu podmiotów, w tym Straży Pożarnej, Policji, zespołu ratowników z dużą ilością sprzętu i myślę, że to będzie również od strony takiej widowiskowej fajne wydarzenie.
2: Godzinę później, czyli o 12:00 rozpocznie się Drzewicki Dzień Sportów Wodnych. Co będzie się działo wtedy nad zalewem w Drzewicy, wyjaśnia Piotr Bajerowski z Urzędu Miejskiego.
4: W ramach tego wydarzenia planujemy zrealizować zawody wakeboardowe, regaty w kajakarstwie turystycznym, a także premierowo wyścigi na deskach SUP. Każdy może wziąć udział w tych zawodach, natomiast jeżeli chodzi o zawody wakeboardowe, to ograniczenie jest od 18 roku życia, czyli osoby dorosłe. Startujemy o godzinie 12:00. Dodatkowo tego samego dnia także na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji na plaży odbywał się będzie kolejny turniej piłki siatkowej o Puchar Burmistrza Drzewicy.
2: Również w sobotę na piknik na powitanie lata zaprasza gmina Poświętne. Jak wyjaśnia wójt Łukasz Glimasiński, wydarzenie zorganizowane zostanie w Gapininie.
5: To będzie wyjątkowe spotkanie pełne dobrej atmosfery, muzyki, występów artystycznych oraz lokalnych smaków przygotowanych przez niezastąpione panie z koła gospodyń wiejskich Kiliczanki. Na stołach nie zabraknie tradycyjnych potraw i swojskich przysmaków. To doskonała okazja, by wspólnie spędzić letnie popołudnie i pielęgnować nasze lokalne tradycje. Zapraszam całe rodziny. Spotkajmy się 4 lipca w Gapinie i wspólnie przywitajmy lato.
2: Piknik na rozpoczęcie lata zorganizowany będzie również w Opocznie. Jedną z jego atrakcji będzie bieg wokół zalewu, na który zapraszają opoczyńscy krwiodawcy. Piotr Jesionek, jeden z organizatorów wydarzenia.
6: Krwiobieg wokół Zalewu Opoczyńskiego na dystansie 5 kilometrów. Również mnóstwo atrakcji dla dzieci. Dmuchańce, malowanie twarzy, warkoczyki, wata cukrowa, konie, na których będzie można się przejechać.
2: Będzie również turniej piłki siatkowej, a wszystko to w niedzielę nad Zalewem w Opocznie od godziny 9. A tych, którzy wolą kulturalne wydarzenia, na spektakl zaprasza Miejski Dom Kultury w Opocznie. Dyrektor Zdzisław Miękus.
7: Wystawimy spektakl Warunek Konieczny. Jest to spektakl komediowy w wykonaniu grupy teatralnej Niedoporozumienia działającej w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. Są to artyści amatorzy prowadzeni przez instytutorkę teatru panią Annę Myszewską. Gościnnie mamy dwoje aktorów z Tomaszowa Mazowieckiego. Sama sztuka odnosi się do wakacji, które właśnie się zaczęły. Wakacje spędzane u bogatego wojostwa, stąd różne perypetie bohaterów sztuki. Zapraszamy na spektakl. Godzina 18:00 startujemy.
2: Spektakl będzie można obejrzeć w Domu Kultury w sobotę. Również tego dnia w placówce odbędzie się kolejne już spotkanie z planszówkami. Początek o godzinie 14:00.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Ostatni dzwonek i 2 miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl 3 weekendów tematycznych pełnych przygód i zabawy.
2: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
1: Wpadnij 2 razy, 3 weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
9: Mamo, będzie spalony?
10: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Precyzyjnie przewidują nasze zachowanie, łącząc historię lokalizacji, wyszukiwania, nawet dane od znajomych, aplikacje. Mogą podsłuchiwać i przechwytywać słowa, czy podsłuchują także nasze grzechy? No właśnie, co z telefonem podczas spowiedzi? Aneta Paszko już teraz tym tematem się zajęła i nam opowie.
2: Telefon stał się częścią nas, zabieramy go wszędzie, bywa, że bez niego czujemy się nawet niekomfortowo. Tymczasem, jeśli popatrzymy na historię, okaże się, że jeszcze w latach 80., czyli przed erą smartfonów, Watykan opublikował specjalny dekret, przypomina ksiądz profesor Maciej Bała z Katedry Filozofii, Kultury i Religii UKSW.
3: Dekret, który jasno mówi, że jeżeli ktoś za pomocą jakiegokolwiek środka technicznego będzie nagrywał spowiedź, jakikolwiek fragment, czy wypowiedzi kapłana, czy wypowiedzi penicjenta i upowszechni to, traktowane jest to jako zdrada tajemnicy spowiedzi, czyli automatycznie late sententie jest ekskomunikowany. I ten dekret obowiązuje do dzisiaj.
2: Niektóre aplikacje mogą uzyskiwać dostęp do mikrofonu lub aparatu bez naszej wiedzy, a uprawnienia te można zweryfikować w ustawieniach telefonu. Jak zauważa profesor Bolesław Szafrański z Wydziału Cybernetyki WAT, u Polaków ze świadomością zagrożeń płynących z korzystania z aplikacji, platform i samych smartfonów jest różnie.
4: Nie uważamy wszystkich komunikując informacje o kwestiach rodzinnych, najbliższych, o naszych kontaktach, o naszym stanie zdrowia często, a również o tym, czym się zajmujemy. A cyberbezpieczeństwo i własna prywatność wymaga uważności w tym, co robimy na co dzień. Przede wszystkim, jakie ślady naszej działalności w mediach społecznościowych zostawiamy.
2: Ekspert podkreśla, że szczególną uwagę powinniśmy przykładać, a zwłaszcza do miejsc, w których będziemy rozmawiać na ważne, dyskretne czy prywatne tematy. Telefon w trybie samolotowym bądź wyłączony powinniśmy mieć idąc do urzędu, banku, lekarza. Dotyczy to także instytucji kościelnych, jak kurie, sądy metropolitalne czy kancelarie parafialne, w których podajemy przecież nasze dane, mówi ksiądz Mateusz Szerszeń, redaktor pisma Któż jak Bóg.
5: Kiedy idziemy do urzędu, do kancelarii parafialnej, chcemy, żeby dane, które tam zostawiamy, pozostały w ukryciu. I myślę, że podobnie jak w kościele, tak w urzędach, w kancelariach też powinno się zachować daleko idącą ostrożność, dlatego że korzystanie z różnego rodzaju aplikacji umożliwia dostęp do słów, które wypowiadamy w obecności telefonu. Wydaje się, że jeżeli chodzi o sakramenty i o podawanie jakichś danych osobistych, trzeba by się było zastanowić, w jaki sposób blokować podsłuchiwanie telefonu.
2: Parafie podchodzą do tematu posiadania telefonu w konfesjonale indywidualnie. Wyjątkiem jest kościół grecko-katolicki w Polsce, gdzie obowiązuje całkowity zakaz telefonów w konfesjonałach. Ksiądz Szerszeń przyznaje, że bywa, iż wierni notują w telefonie grzechy czy zadaną pokutę. Niemniej kierujmy się rozsądkiem i bezpieczeństwem.
5: Na pewno trzeba by było zrezygnować z przynoszenia telefonu do konfesjonału przez księży. Nie zawsze wystarczy wyłączenie telefonu czy wyciszenie go, dlatego że niektóre aplikacje nadal działają i mogą słuchać tego, co mówimy. Penitent powinien w jakiś sposób przynajmniej wyłączyć telefon, tak żeby ograniczyć dostęp do danych i do informacji, które będą w czasie spowiedzi wypowiadane. I w takiej sytuacji na pewno wyciek tych informacji ze spowiedzi byłby obwarowany grzechem po prostu.
2: Co zrobić, by telefon nas nie podsłuchiwał? Dopilnujmy, by w ustawieniach były włączone odpowiednie funkcje. Warto skorzystać z pomocy specjalisty czy serwisu. Najważniejsze to upewnić się, co i skąd ściągamy na telefon. Jak zauważa Emil Skrzyniarz, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, najbezpieczniejsze są aplikacje tworzone przez banki i ZUS. Po czym poznać bezpieczną aplikację?
6: Na pewno musi być pobrana z zaufanego źródła. Nie możemy instalować poprzez jakieś podesłane linki, czy to w jakimś MMS-ie, czy w mailu. Więc powinniśmy aplikację sami pobierać ze sklepu, czy z Google Play'a, czy z App Store'a. Wiedzieć, jaka jest wersja wydanej aplikacji przez tą instytucję, która właśnie dystrybuuje tę aplikację. Ale czujność musimy zachować zawsze.
2: Eksperci apelują tak, żeby umieszczać w sieci tylko tyle danych, ile naprawdę potrzeba. Detoks i higiena cyfrowa przyda się każdemu, i duchownym, i świeckim. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Kościół od kuchni w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
1: Jak papież może spędzać wakacje?
2: Myślę, że papież może oglądać amerykański futbol, jeździć na nartach w Alpach.
3: Myślę, że mógłby przyjechać do Polski i zwiedzić Wadowice.
4: Na modlitwie zapewne. Nie wiem, jakie papież ma obowiązki tak do końca, czy podpisuje jakieś dokumenty codziennie, czy nie. Więc pewnie powinien być zwolniony z tego obowiązku przez jakiegoś swojego zastępcę.
5: On ma fajne buty, to on na pewno
1: biega.
6: Zrelaksować się w jakimś takim, na wypasie takim w jakimś basenie, albo jakiejś takiej rezydencji wielkiej. Bogo stać.
7: Ogląda Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, skoro jest z Ameryki.
1: Dziś jest ze mną ksiądz Piotr Bartoszek, a rozmawiać się będziemy o czasie wolnym i o wakacjach papieskich. Czy papież ma wakacje? Jak to wygląda?
8: Można powiedzieć w ten sposób. Trudno szukać jakiegoś podmiotu, który miałby przyznać papieżowi urlop, jeśli nie on sam. Nie ma wyższej władzy tutaj na ziemi w kościele niż Ojciec Święty, więc zależy to od papieża, czy ma urlop, czy nie. Natomiast z tego, co wiem, to papież Leon XIV, tak samo w zeszłym roku, jak i w tym roku, wybiera się na wakacje, na swój czas urlopu, odpoczynku. I chyba wraca tutaj do tradycji, która już od pokoleń była znana. Jan Paweł II wypoczywał, czy spędzał przynajmniej część swojego urlopu letniego w Castel Gandolfo, w letniej rezydencji papieży. I papież Leon XIV do tej tradycji wrócił. Myślę, że to jest coś, co skoro już drugi raz ma nastąpić, to będzie w jakiś sposób tradycja, tak.
1: Czy papież podczas wakacji jest jakby całkowicie odcięty od tego, co się dzieje w kościele, czy jednak trzeba trzymać rękę na pulsie? To nie są takie w 100% wakacje, że możemy całkowicie odpuścić, głowa czysta.
8: Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby papież tak całkiem przestał myśleć, ale też chyba mentalność życia czy misji papieża, taka postrzegana trochę na zasadzie pracuję od do, wychodzę i nic mnie nie interesuje, to chyba nie bardzo jest adekwatna w ogóle do posługi biskupa czy papieża, tym bardziej, prawda? Chyba ta troska o Kościół też tym bardziej papieżowi cały czas nie znika, nie jest czymś, co kiedykolwiek chciałby zostawić, więc trzyma rękę na pulsie na pewno i podczas urlopu. Myślę sobie, że uwarunkowania urlopu papieskiego czy tych jego wakacji są też i dużo szersze. Trzeba też dać odpocząć pracownikom Watykanu, tym wszystkim, którzy dbają o bezpieczeństwo, o funkcjonowanie różnych dziedzin państwa watykańskiego. To jest malutkie państewko, ale jednak tak naprawdę oni też by potrzebowali urlopu i chyba te urlopy też często były dyktowane właśnie tym, żeby rzeczywiście w Castel Gandolfo być może jakiś mniejszy zastęp osób, które są tam potrzebne, żeby zapewnić papieżowi bezpieczeństwo i pomóc mu w tym funkcjonowaniu tam. Może zapewnić Watykanowi spokojny czas urlopów też dla tych wszystkich pracowników świeckich i duchownych, którzy tam się pojawiają.
1: Czy wiemy, co papieżowi podczas takiego wypoczynku w Castel Gandolfo? To jest wypoczynek na leżaku, czy bardziej może zagłębianie się w jakieś pisma?
8: Znając troszkę styl życia papieża Leona, podejrzewam, że na pewno dba też o to, żeby w zdrowym ciele, w zdrowy duch. Także myślę, że taka dbałość też o odpoczynek, pewnie o sen, o jakąś aktywność fizyczną w tej papieskiej willi w Castel Gandolfo jest co do tego możliwość. Z tego, co wiadomo, w tym roku trwają jakieś prace przygotowawcze właśnie apartamentów w Pałacu Apostolskim w Castel Gandolfo. Rok temu zatrzymywał się w Castel Gandolfo, ale na terenie jednej z pobocznych willi, ponieważ papież Franciszek, poprzednik, udostępnił w zasadzie cały Pałac Apostolski jako muzeum. Żeby tam znowu móc zamieszkać, trzeba troszkę przystosowań. Z tego, co mi wiadomo, papież ponownie wraca do tego i te wnętrza mają być przynajmniej w jakiś sposób w lipcu niedostępne dla turystów, a przestrzenią, gdzie papież będzie jak u siebie. Więc podejrzewam, że trochę sportu, trochę odpoczynku, snu. Może jakiś leżak się znajdzie, któż to wie.
0: Kościół od kuchni w Radiu Plus.
9: To ja tylko dodam, że zanim papież uda się do Castel Gandolfo, 4 lipca złoży wizytę duszpasterską na Lampedusie, a papież Leon letni wypoczynek oficjalnie rozpoczyna w tym roku 6 lipca. No to za 4 dni. Dobrze. Na zegarze jest za 17 minut, godzina 18. No to tradycyjnie za chwilę jeszcze będą aktualności Radia Watykańskiego.
10: gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: 90 200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje, tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
1: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella, Mickiewicza 8, taparella.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
3: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież ponownie zabrał głos w obronie życia, prosi, by w tej sprawie modlić się przez cały lipiec i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Stolica Apostolska określiła kanoniczne konsekwencje sakry biskupiej w bractwie świętego Piusa X. Proszę was, Polaków, módlcie się za Ukrainę i bądźcie z nami solidarni, powiedział Radiu Watykańskiemu pomocniczy biskup Kijowa po nocnym ataku Rosji na ukraińską stolicę. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież prosi, by przez cały lipiec modlić się w obronie życia. Przypomina, że każdy człowiek jest świętym darem od pierwszych chwil istnienia aż do śmierci. Dlatego bezwarunkowo powinniśmy przyjmować każde życie i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Leon XIV mówi o tym w filmie, który propaguje papieską intencję na lipiec.
2: Dziś prosimy Cię o łaskę uznania i strzeżenia wyjątkowej i niepowtarzalnej wartości każdego człowieka. Naucz nas przyjmować życie bez warunków i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Wybacz nam, Panie, gdy popadamy w obojętność lub kulturę odrzucenia, gdy przestajemy widzieć w drugim istotę godną miłości. Daj nam nowe serce, zdolne zawsze wybierać życie, i hojne ręce, które będą je chronić konkretnymi czynami.
1: Papież przypomina również, że Kościół ma być świadkiem Ewangelii życia. Spraw, byśmy kochali życie tak, jak Ty je kochasz, dodał Ojciec Święty. Dykasteria Nauki Wiary wydała dekret, którym określa konsekwencje sakry biskupiej udzielonej wczoraj bez mandatu papieskiego 4 kapłanom z bractwa kapłańskiego świętego Piusa X.
3: Dykasteria potwierdza, że był to akt schizmatyczny, poprzez który zarówno konsekratorzy, jak i nowi biskupi zaciągnęli karę ekskomuniki zarezerwowaną dla Stolicy Apostolskiej. Za schizmatyków uznaje się również duchownych należących do bractwa, dlatego również i oni podlegają ekskomunice. Natomiast w przypadku wiernych świeckich ekskomunikowani są jedynie ci, którzy należą do bractwa. Dykasteria ostrzega, że duchowni trwający w schizmie sprawują sakramenty w sposób niegodziwy, a sakrament pokuty i małżeństwa są nieważne.
1: Ubiegłej nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Jak mówi pomocniczy biskup tego miasta, Aleksander Jazłowiecki, była to jedna z najstraszniejszych nocy od początku wojny. Wystrzelono 74 rakiety balistyczne i 500 dronów.
4: Zaatakowali zwykłe budynki mieszkalne. Po prostu próbują sprowokować taki terror, żeby wymusić na naszym prezydencie, żeby po prostu się poddał, czy podpisał wszystkie warunki, jakie oni proponują. Za tym wszystkim jednak stoi diabeł, nie? On to prowokuje, on nakręca, jakby. Oczywiście nie on strzela i nie Putin strzela, ale strzelają zwykli ludzie, Rosjanie. Także modlimy się o ten pokój, sprawiedliwy pokój, tak? Modlimy się też za tych, którzy wyrządzają nam to zło, jakby zabijają tutaj ludzi, terroryzują nasze rodziny, nasze dzieci.
1: Szczególną prośbę biskup Jazłowiecki kieruje za pośrednictwem Radia Watykańskiego do Polaków, aby modlili się za Ukrainę i pozostali z nią solidarni.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Stefaniana Baby. Piękna ta piosenka. Grupa ABBA oczywiście w Radiu Plus Radom przed wiadomościami, te dokładnie za dwie minuty później. Później oczywiście kolejny wakacyjny zestaw przebojów z nutą nostalgii. Będzie Ryan Paris, będą czerwone gitary, no i wiele innych zespołów, które lubicie, których lubicie słuchać w wakacje? Jak najbardziej. W końcu to czas, żeby troszkę się oderwać i odpocząć. Jeżeli jesteście po pracy, mam nadzieję, że ten czas już spędzacie z Radiem Plus Radom.
1: Reklama.
2: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Radomiu lub Skarżysku Kamiennej na GERS.pl.
3: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
1: Po reklamie.
6: Radio Plus Radom.
7: Akt oskarżenia po tragedii w Chełmie. Czteroosobowa rodzina śmiertelnie zatruła się czadem. Co dalej po pakiecie CPN? Jest komentarz ministra energii. 150 km w tydzień trwają zapisy na pielgrzymkę dominikańską z Krakowa na Jasną Górę. Jest 18:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Odpowiedzą za tragedię w Chełmie jest akt oskarżenia przeciwko Joannie M. i Adamowi M., którzy nieumyślnie mieli spowodować śmierć czteroosobowej rodziny. Według śledczych dopuścili się zaniedbań, które doprowadziły do zatrucia czadem w jednym z mieszkań. O szczegółach Marta Łazarska.
8: Prokuratorskie śledztwo wykazało wiele nieprawidłowości co do samej instalacji gazowej. Sama praca kotła, który był przyczyną ulatniania się czadu, nie była monitorowana też przez przeglądy. Joanna i Adam M. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Do poświadczenia nieprawdy w protokole z okresowej kontroli przyznał się za to Jacek T. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Joannie Jadamowi M. do 5.
7: Przypomnijmy, czadem śmiertelnie zatruła się 31-letnia matka oraz jej troje dzieci w wieku 2, 7 i 11 lat. Minister energii nie wyklucza powrotu pakietu CPN. Warunkiem jest jednak pogorszenie sytuacji na światowych rynkach paliw. Przypomnijmy, że od wczoraj nie obowiązuje już pakiet CPN. Z jego pomocą rząd walczył z wysokimi cenami paliw. Przez wygaszenie programu litr benzyny i diesla na niektórych stacjach podrożał nawet o złotówkę.
9: Zawsze te momenty, w których dochodzi do spadków ceny na rynkach, dość wolno przekładają się na ceny na stacjach. Czy dzisiaj ta praktyka koncernów powinna być inna? Pewnie tak. I tutaj liczymy także na pewne działania, sygnały do rynku, które będą podejmowane przez Orlen chociażby.
7: Mówi minister energii Miłosz Motyka, ale podkreśla, że w przypadku pogorszenia sytuacji na światowych rynkach rząd będzie reagował. Po suszy przyszły gwałtowne nawałnice. Rolnicy szacują straty. W całym kraju strażacy interweniowali wczoraj ponad 2,5 tysiąca razy. Najwięcej zniszczeń odnotowano w województwach śląskim i lubelskim. Sytuację na Lubelszczyźnie śledzi nasz reporter Arkadiusz Więsek.
10: W powiecie puławskim, szczególnie w gminie Końskowola, grad dosłownie pociął i powalił uprawy. Lokalni gospodarze alarmują. Straty w plonach są ogromne, a wiele plantacji nie nadaje się już nawet do zbioru. Mówi mi Krzysztof Kurus z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolnictwa. Niczego w Końskowoli.
11: Są duże straty, te rośliny, nawet jeżeli niektóre z nich uda się zebrać, to te straty w plonie będą bardzo wysokie, natomiast duża część roślin, czy duża część plantacji w zasadzie nie będzie nawet dodawała się do zbioru.
10: Mimo niszczycielskiego żywiołu w wielu miejscach województwa lubelskiego rolnicy dalej mierzą się z suszą.
7: Ministerstwo Rolnictwa uruchomiło dziś aplikację, dzięki której rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat. Na IMGW ostrzega przed kolejnymi wichurami. Alerty wydano dla północnej części części pomorskiego i zachodniopomorskiego.
12: Wiadomości Radia Plus.
7: 150 km do pokonania w 7 dni. 35. Piesza Pielgrzymka Dominikańska, która 12 sierpnia wyruszy z Krakowa na Jasną Górę. Chętni mogą jeszcze dołączyć.
13: Przez pierwsze 3 dni idziemy po około 30 km. Mamy jeden taki dłuższy postój kilkugodzinny, żeby sobie każdy mógł odetchnąć. Mniejsze postoje. Po 4 dniach przechodzimy w stan postojowy, więcej siedzimy niż chodzimy. My dochodzimy w 7 dni, więc ten dalszy odcinek jest rozłożony na mniejsze etapy.
7: Mówiła Katarzyna Rogacz, koordynatorka pielgrzymki. Pozostało jeszcze prawie 150 wolnych miejsc.

Zmieniła się i to na lepsze się zmieniła, chociaż trudno zgodzić się z tym, że w wakacje wolimy, żeby było mniej na termometrach stopni niż w ogóle. Ale tak było, po tych upałach przyszło coś, co bardzo lubimy. 25 stopni w tej chwili, w nocy będzie 18, jutro też około 25, weekend z temperaturą około 22 stopni. Ciśnienie 1016 hektopaskali. Może pojawić się w nocy przelotny deszcz, ale nie będzie przeszkadzać, tak jak dzisiaj w nocy trochę popadało od razu rzeźkie powietrze. To się cieszymy. Ja się cieszę, że jesteście również z Radiem Plus Radą Popołudniu. To Popołudnie Plus trwa jeszcze przez 2 godziny do 20. Zapraszam.

Dziś mamy drugi dzień lipca, czwartek, który ma dowody na co, za chwilę powiem. No i dnia nam zaczęło ubywać właśnie, spojrzałem, chciałem sprawdzić, o 21:00 słońce zachodzi, ale dzień jest krótszy już od tego najdłuższego o 7 minut. O, jak to leci. A tak się cieszyliśmy, że jest taki ten najdłuższy. Imieniny Jagoda, Urban i Maria dzisiaj obchodzą od samego rana. A co z tymi dowodami? Otóż mamy w kalendarzu dwa takie dni. Z jednej strony dzień dziennikarza sportowego. No, o sporcie trochę powiemy sobie w tej godzinie, bo dzieją się fajne rzeczy, na które zwracamy uwagę i cieszymy się, bo niektóre mają akcent polski. No i mamy jeszcze Międzynarodowy Dzień UFO, obchodzony w rocznicę rzekomego rozbicia w Roosevelt statku z przybyszami z kosmosu. Wydarzenie to miało miejsce w 1947 roku i na pamiątkę tego ustanowiono właśnie taki dzień, Międzynarodowy Dzień UFO. Są ci, co wierzą? Są ci, co nie wierzą? No ale świętować można, chociażby na wesoło.

0: reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.

Oglądacie trochę mundialu, patrzycie na to, co tam się dzieje, naprawdę. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, Niemcy i Holendrzy odpadli, no to niespodzianka. Niespodzianki mogły być wczoraj i rzeczywiście to, co się działo, można powiedzieć, było no, na skraju czegoś wielkiego. Zwłaszcza ten drugi mecz, bo ten pierwszy też oglądałem troszkę tylko, bo w pracy byłem, a więc gdzieś tam w internecie śledziłem. Natomiast ten drugi tak mnie wciągnął, że już myślałem, że po wszystkim. Mowa oczywiście o Senegalu i Belgii. Senegal do 85 minuty prowadził 2-0 i można powiedzieć, kroczek trzeba było tylko zrobić i być w 1/8 mistrzostw świata. Wtedy jednak wszystko się odwróciło. 86 minuta 1-2, 89 2-2, a później dogrywka, a gol na zwycięstwo na 3-2 dla Belgii wpadł w 125 minucie. Później sędzia doliczył, nie wiem, z 10 minut, tak jakby doliczał te minuty po to, żeby ewentualnie Senegal strzelił, ale Senegal nie strzelił, odpadł. No i można powiedzieć, że jeżeli ktoś zarwał tę noc, chyba nie żałuje. No i jeszcze jedna sprawa. Lukaku to taki duży pan, który wchodzi w drugiej połowie, bo chyba tak do końca nie zagrałby całego meczu. Wchodzi i strzela bramkę. I to jest wystarczający powód, żeby był w drużynie. No i Anglicy. Anglicy też fajną rzecz zrobili. Za chwilę o Anglikach jeszcze coś powiem o drużynie angielskiej.

czy mamy angielski zespół śpiewający? No to teraz przejdźmy do reprezentacji Anglii. Wczoraj, no nie tak jak Belgowie czekali do 125 minuty, żeby przypieczętować zwycięstwo. Zrobili to w normalnym czasie. Chociaż do 70 chyba któreś tam przegrywali 1-0 z Kongo. A później się udało. 2-1 wygrali. Ciekawostką jest to, że od 2007 roku właśnie angielscy piłkarze przekazują wszystkie pieniądze za grę w drużynie narodowej na cele charytatywne. Ta szczytna idea zrodziła się z pomysłu wczesnych liderów kadry, czyli Davida Beckhama, Franka Lamparta, Jerry'ego Neville'a, a także Stevena Gerrarda. Uznali oni bowiem, że reprezentowanie barw narodowych to wystarczający zaszczyt i wspaniała inicjatywa trwa do dnia dzisiejszego. Chwali im się to, rzeczywiście pięknie to brzmi. Niech sobie grają. Przeszli dalej, zobaczymy jak to będzie. No to było o panach z Anglii, teraz panie z Anglii zaśpiewają Spice Girls w Radio Plus Radom. Za 26 minut, godzina 19:00.

Radio Plus Radom.

Ten pan co chwilę nas zachwycał tym, co robi, zadziwiał świat tym, co robi. Michael Jackson. To był rok 1988 i właśnie dziś miała kolejna rocznica tego wydarzenia, bo działo się to 2 lipca. Michael Jackson stał się pierwszym wykonawcą, który umieścił 5 singli z jednego albumu na szczycie amerykańskiego Billboardu. Stało się to w momencie, gdy kolejna piąta piosenka z albumu Bad wdarła się na pierwsze miejsce, no i pozostała tam przez kilka tygodni. Niesamowite. Z jednego albumu 5 piosenek dotarło do pierwszego miejsca, ale to mógł robić tylko ten człowiek, Michael Jackson. Za 18 minut, godzina 19.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie.

Jeszcze na moment zaglądam do kalendarza muzycznego, a to takie wydarzenie opisane zostało niezwiązane z żadnym wykonawcą, chociaż powiedzmy sobie szczerze, bardzo muzyczne wydarzenie. Otóż to było dokładnie w 1979 roku. Dzisiaj jest rocznica, bo 2 lipca to się stało. Firma Sony wprowadziła na rynek nowe urządzenie, które to urządzenie nazwano Walkmanem. To był pierwszy przenośny magnetofon kasetowy. Przez kolejnych 30 lat firma sprzedała na świecie ponad 385 milionów Walkmanów w wersji na kasetę, na kompakt, na minidysk i pliki cyfrowe. Urządzenie było liderem w swojej klasie do pojawienia się oczywiście iPodów i innych nowych cyfrowych urządzeń. Nie wiem jak wy, ja oczywiście miałem Walkmana i to tego pierwszego na kasety. Później chyba na CD też miałem gdzieś, ale ten na kasety pamiętam. Oczywiście kasety wciągały się od czasu do czasu i trzeba było sobie ołówkiem jakoś pomagać, ale to było piękne życie. Szło się ulicą, gdzieś tam przy pasku Walkman był przymocowany i się słuchało muzyki. 30-40 lat temu. Tak to wyglądało. Pamiętacie taki film Strażnicy Galaktyki? Tam też bohater ma Walkmana i też słucha muzyki. Takiej jak u nas chociażby się grają.

Dwie minuty pozostały do godziny 19:00. Wiadomości, ostatnie już dziś wiadomości w Radiu Plus radą za chwilę, a później jak czwartek to Mięta przez Rumianek z Magdą Gliszczyńską. Zapraszamy na naszą audycję. Dzisiaj porozmawiamy z ludźmi z elektrowni. Powiedzą nam o strefie komfortu, jak to w tym roku będzie wyglądać. Posłuchajcie, na pewno jest w czym wybierać. Przez całe wakacje fajne wydarzenia tam się dzieją. Szczegóły po wiadomościach.

0: Radio Plus Redo.
1: Węgry cofnęły status uchodźcy Ziobrze i Romanowskiemu. Zrobimy wszystko, by stanęli przed sądem, zapowiada minister sprawiedliwości. Planowali zamachy terrorystyczne, akt oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom. W Warszawie stanie pomnik misia Wojtka, niedźwiedzia, który towarzyszył żołnierzom. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zrobimy wszystko, by uciekinierzy stanęli przed sądem, zapowiada minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To po tym, jak Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze i unieważniły ich dokumenty podróże. Polska zwróci się teraz do USA z pytaniem, czy osoby pozbawione takich dokumentów nadal mogą przebywać na terytorium Stanów. Jutro w Warszawie spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Do rozmowy Radosława Sikorskiego i Andrija Sebichy dojdzie w obliczu ostrego kryzysu dyplomatycznego. Chodzi o spór wokół UPA i odebranie przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Ten temat zdominuje spotkanie?
2: Na pewno się pojawi. MSZ przekazało, że wśród tematów rozmowy ministrów będzie sytuacja na froncie i relacje między oboma państwami, a te są bardzo napięte. Mamy spór wokół UPA, odebranie orderu, potem nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która odbywała się w Gdańsku. Ukraiński parlament przyjął też ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Nasza dyplomacja liczy, że nie będzie tam osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach, a właśnie Zełenski, wnosząc projekt w tej sprawie, zaznaczał, że nikt nie będzie Ukraińcom mówił, jakich bohaterów mają szanować. Jest więc o czym rozmawiać, pozostaje czekać na efekty tego spotkania.
1: To był Michał Skolimowski. Stanął przed sądem za planowanie zamachów terrorystycznych. Olsztyńska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom. Ci 19- i 20-latkowie mieli przygotowywać się do ataków, gromadzić środki pirotechniczne i uczestniczyć w szkoleniach strzeleckich.
3: Podejrzani usłyszeli łącznie tutaj 7 zarzutów. Co do zasady, w części przyznali się do stawianych im zarzutów. Jedynie jeden z oskarżonych kategorycznie nie przyznał się do stawianych mu zarzutów.
1: Mówi Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie. Wiadomo, że oskarżonych interesowały m.in. miejsca kultu religijnego i szkoły. Grozi im 10 lat więzienia. Ponad 640 tysięcy osób może stracić pracę przez AI, wynika z eksperymentalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakie zawody są najbardziej zagrożone?
4: Operatorzy wprowadzania danych, edytorzy tekstów, pracownicy rachunkowości, księgowości czy statystycy. W sumie takich zawodów jest 13. GUS policzył, że może to dotyczyć ponad 640 tysięcy osób.
5: AI kiedyś panią zastąpi?
6: Wydaje mi się, że tak.
5: To się stanie w najbliższym czasie, czy jeszcze chwila?
6: Max 5 lat.
7: Ja zajmuję się testowaniem programowania.
5: W przyszłości AI pana zastąpi?
7: Myślę, że nie. No ewentualnie zawsze może się przebranżowić na masażystę na przykład.
4: Mówili mi warszawiacy, a w zawodach stosunkowo bezpiecznych względem AI, takich jak krawiec, szewc czy jubiler, brakuje nowych rąk do pracy. Największa luka pokoleniowa jest wśród lekarzy specjalistów, mówi mi Dominik Dąbrowski z GUS.
8: Gdzie średnia wieku w tym zawodzie wynosi 56 lat.
4: Najwięcej młodych ludzi, gdzie mediana wieku wynosi 25 lat, pracuje w fast foodach.
1: O czym informował Jakub Krzyżak.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W centrum Warszawy stanie pomnik misia Wojtka. Radni poparli pomysł upamiętnienia niedźwiedzia, który towarzyszył żołnierzom 2. Korpusu Polskiego podczas II wojny światowej. Największą sławę przyniosła mu bitwa o Monte Cassino.
9: Według relacji zachowanej w czasie bitwy o Monte Cassino w pewnym momencie miś zabierał, czy też pomagał żołnierzom, troszeczkę naśladując ich działania, zabierał skrzynki z amunicją.
1: Mówi Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polski. Pomniki misia Wojtka stoją już m.in. w Krakowie i Szczecinie, a także we włoskim Cassino i w szkockim Edynburgu.

trochę temperatura spadła i już nie jest tak jak przez ostatnie dni, powyżej 30, 25 stopni, 18 będzie w nocy. Ale to dopiero zacznie spadać zdecydowanie, jak zrobi się ciemno o 21. Jutro ma być troszeczkę jeszcze chłodniej, 24 stopnie, a w weekend 22 stopnie. Od razu lepiej oddychać, niektórzy mówią. No zdecydowanie, ale pijemy cały czas wodę, nawadniamy się. No i słuchamy dobrej muzyki, a taka na pewno jest w Radiu Plus Radom. No i fajnych rzeczy, o których mówimy. A za chwilę audycja nasza, Mięta przez Rumianek, czyli o kulturze będzie. Na co zaprasza w te wakacje elektrownia do strefy komfortu? Szczegóły za moment z naszymi gośćmi, razem z Magdą Gliszczyńską. Zapraszam.

0: Przyjęte przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
1: Kino pod gwiazdami, muzyka, spotkania ze sztuką oraz medytacja, czyli wraca wakacyjna strefa komfortu. No i przez te najbliższe 2 miesiące będziemy zapraszać razem z Radomską Elektrownią do udziału w licznych wydarzeniach kulturalnych, oczywiście, które są dedykowane i dorosłym, i dzieciom, a takim motywem tegorocznej oferty jest po prostu podróż. No nie mogło być inaczej. W wakacje o tym dzisiaj rozmawiamy w audycji Mięta przez Rumianek. Witamy najpierw Leszek Sikora i trochę o kinie plenerowym porozmawiamy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. I za czym przejdziemy do kina premierowego? Wspomnę o dwóch pokazach, które jeszcze będą w ramach DKF-u, czyli przeglądu filmów Felliniego, Słodkie życie, to znakomity film z lat 60. Złota Palma w Cannes, oraz film Prawo pożądania w ramach siesty kina hiszpańskiego. I już przechodząc do kina plenerowego, następną pozycją będzie American Honey. I tak ułożyłem ten program, żeby odwiedzać różne części świata poprzez twórców, którzy tam realizowali. Wspomniałem o typowym kinie amerykańskim, kinie drogi. Później będzie Piknik pod wiszącą skałą, odwiedzimy Australię, słynnego reżysera Petera Weyera, Człowiek, który zabił Don Quixota, wybierzemy się do Hiszpanii i na końcu Droga do Vermilio, czyli europejskie Włochy, pięknie wioska położona, górska i taka opowieść melodramatyczna, sentymentalna. Wszystkie informacje o filmach znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Oczywiście myślę, że pogoda dopisze. Jeżeli nie, to projekcje odbywają się w patio lub tutaj na naszej przestrzeni elektrownianej, na naszym wystrzyżonym trawniczku. Także gorąco zapraszam na te projekcje. Oczywiście zapraszam nie tylko na kino plenerowe, ale w ogóle do kina w wakacje też, bo będą ciekawe propozycje.
3: Tak, myślałem, że trudno będzie ci przerwać, jak już zaczniesz mówić o filmach, ale mam takie pytanie, bardzo konkretne. Jaka jest różnica, jakie są plusy oglądania takich filmów w sposób plenerowy, na leżaku, pod pięknym na przykład niebem gwiaździstym, jeżeli nie pada oczywiście. Czy inaczej się ogląda wtedy filmy, inaczej się przeżywa?
2: Myślę, że tak. No to tworzy się taka fajna atmosfera. Tutaj mamy jeszcze bufecik do tego, także no zupełnie to jest tak

0: taka, jak wspomniałeś, inna atmosfera i starałem się dobierać filmy, jak widzicie, to nie są filmy komercyjne, ale takie kino środka, że są z jakimiś ambicjami, ale też nie jest to kino trudne, takie kino przeznaczamy właśnie na jesienią w dyskusyjnym klubie filmowym. Natomiast no, Plener ma to do siebie, tak jak wspomniałeś, że to jest zupełnie inna atmosfera, no właśnie kino drogi też się jakby wiąże z, nie wiem, z kinem objazdowym. Dawniej kiedyś był taki niemiecki film właśnie opowiadający w latach 70. o kinie, które podróżowało i wyświetlali film. Nie wiem, takie skojarzenia miałem, programując ten cykl, całe te 6 filmów. A wracając jeszcze do podróży, to już na końcu tego przeglądu pokażemy taki przedpremierowy, już zdradzę, może przedpremierowy pokaz filmu Camino dla odważnych lub opornych, bo jeszcze tytuł nie jest całkiem ustalony. Bardzo fajny film francuski.
1: Czy będzie jakiś wstęp do tych projekcji?
0: Tak. Organizuję zawsze konkursy, króciutka taka prelekcja i później oczywiście główny seans, film fabularny.
1: Na kino plenerowe zapraszał Leszek Sikora, a w ramach właśnie strefy komfortu będą też warsztaty dla dzieci. I o tym już opowie pani Ewelina Aleksandrzak z elektrowni. No to właśnie, co się będzie działo od kiedy?
2: Pierwsze warsztaty, jakie chcemy Państwu zaproponować, to farby na mleko, pocztówka z wakacji, które planujemy na 12 lipca, na niedzielę. Wszystkie nasze warsztaty będą odbywać się w niedzielę. Cóż to za warsztaty? Wspólnie z naszymi uczestnikami, oczywiście nie tylko najmłodszymi, ale też rodzinami, które przyjdą tutaj, będziemy tworzyć na mleku. Będziemy rzucać farby na mleko. To taka stara turecka technika malowania na wodzie. My ją trochę zmieniamy, trochę odtwarzamy, trochę przebudowujemy, żeby dzieci stworzyły piękne pocztówki marmurkowe rzucone na mleko. Kolejnymi warsztatami, które odbędą się 26 lipca, to efekt motyla. Tutaj oczywiście też zapraszamy całe rodziny, nie tylko najmłodszych. Będziemy wspólnie tworzyć kolorowe i błyszczące skrzydła motyli, które będą nie tylko dziełem sztuki, nie tylko elementem ubioru, ale będą też zabawą ze światłem. Będziemy tutaj tworzyć nie tylko skrzydła, ale także kolorowe cienie. Ostatnimi warsztatami, które odbędą się już w sierpniu w ramach strefy komfortu, to będą warsztaty Ubierz się w wyobraźnię. 9 sierpnia stworzymy sobie wspólnie dzieła sztuki za pomocą techniki gel printing i przeniesiemy pracę naszych dzieci na ubrania. Myślę, że to taki hołd dla naszych małych twórców sztuki i będziemy mogli się dzięki temu pochwalić tym, że nasze zdolne dzieci robią też piękne rzeczy.
3: Tak się składa, że w elektrowni takie warsztaty odbywają się już od dłuższego czasu, nawet w ciągu roku, nie tylko w wakacje. Jak pani ocenia po prostu zaangażowanie dzieciaków? Bo dzisiaj myślimy, że dzieciaki najchętniej by siedziały przed komputerem, przed telewizorem, oglądały bajki, a to jest to trochę inna forma zaangażowania. I z tego, co wiem, bo w rodzinie mam wnuka, który uwielbia takie warsztaty i chodzi na te warsztaty, chyba dzieciaki łykają bakcyla i to jest bardzo fajna rzecz.
2: Tak, no tak naprawdę jesteśmy teraz pokoleniem, które głównie ogląda obrazki i to jest takie zupełnie inne podejście. Dzieci bardzo w to wsiąkają, dlatego że własnymi małymi rączkami, które wydają się niepozorne i czasem niezgrabnie malujące czy tworzące, te nasze techniki pozwalają im pokazać i zobaczyć zresztą też, że można tworzyć piękne rzeczy, chwalić się nimi i przy okazji przy tym dobrze się bawić.
1: Oczywiście szczegóły w internecie, na stronie internetowej, na Facebooku. Polecamy, zapraszamy, odsyłamy. To wszystko w ramach strefy komfortu, a za chwilę jeszcze porozmawiamy o koncertach. Dziękujemy za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
4: Pięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie 2 sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wygrywaj przez całe lata.

0: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Czas na weekend? Czas na Auchan!
2: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
4: A Ekstra Pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w Mega Pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zdałeś maturę i nie wiesz, co...

0: 16 lipca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: Po reklamie.
2: Pięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
3: A dzisiaj z miętą przez rumianek zagościliśmy w radomskiej elektrowni, bo tutaj przez wakacje będzie trwać strefa komfortu. Mówiliśmy o filmie, o kinie, mówiliśmy o warsztatach. No to teraz czas na koncerty, a o nich opowie Michał Grabowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Tak się składa, że o pierwszym koncercie możemy powiedzieć, że połączony będzie z filmem. Leszek Sikora trochę o filmach nam opowiadał. No to powiedz, jak można połączyć koncert z filmem? To znaczy ja wiem, ale może wyjaśnimy słuchaczom, czyli jaki zespół i jaki film?
4: Zgadza się. Lubimy takie sytuacje, kiedy sztuka się łączy. Różne dziedziny sztuki potrafią się połączyć w jedno spójne dzieło i tak będzie dokładnie w tym przypadku, czyli 3 lipca o 20:30 zapraszam serdecznie na koncert zespołu Bled. To jest zespół, który składa się tylko z dwóch osób, Sławek Koryzno i Emil Miszk. Są to artyści i są to muzycy, którzy już gościli w przeszłości w elektrowni, wspólnie też z tym projektem właśnie Bled. I tym razem przyjadą do nas, żeby zaprezentować coś kompletnie nowego niż poprzednim razem, bo będzie to występ do filmu. A film to Metropolis z roku 1927 i myślę, że nie będzie żadnym nadużyciem, jeśli powiem, że jest to arcydzieło epoki kina niemego. Czyli film powstał w czasach, w których filmy nie były udźwiękowione i często w przeszłości zdarzało się, że na takie seanse tych filmów zapraszano na przykład jakiegoś muzyka, który potrafił coś zagrać, przygrać, udźwiękowić ten film w czasie rzeczywistym, na żywo, bo nie było możliwości takiego zapisu ścieżki dźwiękowej do filmu. I tak to się wtedy działo.
3: Tak będzie teraz też.
4: Zgadza się. I tak będzie teraz, bo rzeczywiście muzycy na żywo wykonają skomponowane przez siebie partie, utwory. No będzie to w charakterze takich etiud muzycznych, dźwiękowych, które gdzieś się momentami snują, czasami podkręcają atmosferę tego, co na ekranie kinowym. Więc jest to takie wydarzenie jedyne w swoim rodzaju, bo z jednej strony koncert, z drugiej strony film, który no jakby uzupełnia tą naszą wyobraźnię obrazami. No i razem potrafi to stworzyć taką spójną całość, która rzeczywiście mocno, mam nadzieję, podziała na odbiorcę, na widza.
5: Tak się składa, że w wakacje my się przyzwyczailiśmy do tego, że muzyka ma być łatwa, miła, przyjemna, taka trochę pod nóżkę, gdzieś tam są koncerty plenerowe, a wy akurat proponujecie koncerty ambitniejsze, koncerty, które może nie mieszczą się w takich festynowych realiach wakacyjnych, bo ten zespół, o którym mówisz, już jest rzeczywiście trochę niszowy, byśmy powiedzieli, ale te koncerty tak będą wyglądać. Kogo jeszcze zaprosiliście w tym roku?
4: To prawda, to jest też część naszej misji, żeby proponować rzeczy, których inne instytucje, powiedzmy, w tym regionie, w naszym mieście nie zaproponują i poszukujemy zarówno na wystawach poprzez sztukę, jak i również w tej przestrzeni takiej zarezerwowanej dla wakacji, niby dla rozrywki, dla odpoczynku, dla komfortu, ale staramy się wybierać rzeczy, które będą nas też w pewnym sensie rozwijały i będą otwierać nam szufladki w głowach, ale jestem pewien, że wszystkie propozycje, które w tym roku Państwu przedstawimy, gwarantują bardzo wysoki poziom wykonawczy.
3: Nawet ten duet właśnie, to są już artyści, muzycy doceniani już z nagrodami, bardzo takimi prestiżowymi.
4: Tak, chyba najbardziej prestiżowa nagroda, czyli nagroda Fryderyka dla Emila Miszka za jego solowy album, więc to jest naprawdę wielkie wyróżnienie, które w pewnym sensie podsumowuje jego cały czas świeżą i młodą karierę, ale muszę powiedzieć, że to artysta, który też podróżuje, wędruje, ostatnio był w Chinach i tam też gościł jako pewnego rodzaju ekspert od właśnie zagadnień związanych z muzyką.
3: Czyli tutaj też będzie ten motyw podróży, tak jak właśnie na tych spotkaniach z kinem, jak na warsztatach, nie zabraknie tej podróży, tego motywu również na koncertach.
4: Tak, no przede wszystkim film Metropolis przeniesie nas w czasie do roku 1927, a ten film też w pewnym założeniu pokazuje jakąś wizję przyszłości, więc znowu mamy jakąś też metaforę tej podróży w samym filmie. Ale jeśli chodzi jeszcze o inne zespoły, które zaprosiliśmy w tym roku, będzie to zespół Youth Novels, również duet, który pojawi się u nas 11 lipca. I trzecia, ostatnia propozycja koncertowa to zespół Niechęć, który pojawi się 24 lipca.
5: Niechęć? No ale mam nadzieję, że to tylko nazwa trochę taka zniechęcająca, czyli coś dla fanów trochę klimatów jazzowych.
4: Myślę, że trochę. Tak, rzeczywiście ten zespół zespół wyrasta gdzieś z muzyki jazzowej, ale samo sobie mówi, że są zbyt mało jazzowi dla środowisk jazzowych, a dla środowisk rockowych na przykład są znowu zbyt jazzowi, więc to jest taki gdzieś zespół pomiędzy i też ten zespół się w ostatnim czasie myślę, że bardzo zmienił i chyba nie będzie nadużyciem, jeśli powiem, że w tej chwili przeżywa swój taki najlepszy okres w karierze. Oni mają na koncie sporo płyt, ale w tym
3: roku... 400 koncertów.
4: Zgadza się to na wielu naprawdę bardzo prestiżowych i ważnych scenach w całej Polsce i nie tylko Polsce. No i w tym roku zespół wydał album live, taki zapis koncertu z roku 2025. No i rzeczywiście ta płyta pokazuje siłę i moc tego zespołu. 2,5 godziny grania, bardzo energetycznego i rzeczywiście pewne rozwiązania, pewne koncepcje są rodowodem ze środowiska muzyki jazzowej, ale też bardzo dużo w tym domieszki punku, muzyki rockowej, może gdzieś jakiegoś dubu, reggae przez chwilę. Te koncerty cieszą się olbrzymim zainteresowaniem i wyprzedają się na pniu, jeśli tylko zespół ogłasza swoje występy w jakichś dużych miastach w Polsce, więc tym bardziej gorąco zachęcam.
5: Zapraszamy do strefy komfortu muzycznie, teraz to zabrzmiało w drugiej części. Gdzie te koncerty będą się odbywać? Tu w elektrowni?
4: Tak, zgadza się. Wszystkie koncerty w elektrowni będą odbywały się na zewnątrz, czyli na naszym patio. Wspaniałe miejsce, które stworzone jest wręcz do właśnie letnich wydarzeń i mam nadzieję, że też pogoda troszeczkę pomoże i zachęci Państwa do tego, żebyśmy wspólnie rzeczywiście na tych koncertach się bawili, przeżywali i odkrywali w pewnym sensie nowe brzmienia, nowych artystów i tak jak wcześniej wspomniałem, poziom wykonawczy tych artystów jest bardzo, bardzo mocny, bardzo wysoki w tym roku.
3: I na pewno nie zabraknie takich emocji i rzeczywiście muzyki, która będzie i wrażliwa, i mocna, i jazzowa w takim klimacie na pewno, który chętnie odnajdujemy także o tej porze roku. Michale, na koniec chcę Cię zapytać, bo wakacje kojarzą nam się z podróżami, wiadomo. Często też tak wybieramy nasze podróże, żeby uczestniczyć w jakichś ciekawych wydarzeniach muzycznych, koncertach. Jakie to będą wakacje dla Ciebie? Rozumiem, że lipiec spędzasz tutaj i będziesz towarzyszył i razem wśród widzów, słuchaczy. Natomiast czy też wybierasz się gdzieś na jakiś ciekawy koncert podczas tegorocznego lata?
4: Muszę powiedzieć, że już byłem na dwóch bardzo ciekawych koncertach i chyba już w tym momencie raczej...
3: Wyczerpałeś limit.
4: Wyczerpałem limit i swój budżet koncertowy. Tym bardziej się cieszę na te trzy zbliżające się wielkimi krokami koncerty w elektrowni, że jeszcze będę miał okazję zobaczyć naprawdę świetnych artystów, a bardzo często jest tak, że tych artystów, których tu zapraszamy, oni później przejeżdżają, wędrują i nie pamiętam dokładnie, ale zdaje się, że chyba w tym roku zespół Niechęć pojawi się na OFF Festiwalu w Katowicach, który zapowiada się jako świetny koncert, ale jeszcze teraz mogę Państwa zachęcić, że jeszcze na początku sierpnia bardzo ciekawe wydarzenie muzyczne w elektrowni również, choć elektrownia jest tylko koordynatorem, takim partnerem tego wydarzenia, to jednak teraz już myślę, że mogę powolutku zapraszać na takie wydarzenie, które nazywa się Radom Music Camp i tam też kilka świetnych wydarzeń muzycznych.
5: Tak, wiemy, bo to nie pierwszy raz i słyszeliśmy o tym wydarzeniu muzycznym. No to dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy na te koncerty. Razem z Michałem zapraszamy.
3: Tak jest, Michał Grabowski z elektrowni był dziś gościem audycji Mięta przez Rumianek. No to do zobaczenia, do usłyszenia i pewnie życzymy dobrej zabawy tutaj w elektrowni.
4: Zapraszamy gorąco i bardzo Państwu dziękuję za uwagę.
2: Mięta przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.

popołudnie z Radiem Plus radą do godziny 20, a więc do końca popołudnia pozostało jeszcze 21 minut. To jeszcze będzie książka, nawet nie jedna, tylko dwie. Jeszcze kilka mi zostało i codziennie je rozdaję. Szczegóły niektórzy już wiedzą, jaka to książka, ale za moment przedstawię. A propos tej książki, tej postaci związanej z tą książką, powiat radomski ogłosił w tym roku, w roku 2026, rok księdza Kotlarza. Tak jest obchodzony, że dzieją się różne rzeczy związane właśnie z księdzem Kotlarzem w Pelagowie. Tam odbywają się koncerty. Ten największy koncert w Radomiu odbędzie się bodajże 16 sierpnia, jeżeli dobrze pamiętam, ale szczegóły oczywiście czym bliżej będę wam przedstawiać bardziej dokładne. A książka, o której mówię, książka o księdzu Romanie, już za chwilę kilka słów o niej powiem i będzie znowu okazja, żeby ją otrzymać ode mnie.

0: Zaczytaj się z Plusem. Recenzje, fragmenty i wartościowe książki na Plus tylko w Radiu Plus Radom.
1: Tak jak powiedziałem, rozdaję w tym tygodniu książkę Byłem z tymi ludźmi, czyli Życie i działalność księdza Romana Kotlarza. Wczoraj przytoczyłem fragment wstępu, dzisiaj też sięgam po wstęp do tej książki, gdzie możemy przeczytać takie słowa. Gdyby nie to zdarzenie sprzed 50 lat, ksiądz Roman Kotlarz zostałby zapewne w cieniu innych duchownych ze swojej diecezji. Może zdolniejszych, może lepiej wykształconych, może posiadających tytuły naukowe, pracujących na bardziej prestiżowych stanowiskach, a nie na jakiejś wiejskiej parafii. Tymczasem udział w radomskim proteście robotniczym, niewyjaśniona śmierć skromnego wiejskiego proboszcza, który w kazaniach potępiał brutalność władz i milicji, skierowały na niego uwagę najpierw działaczy opozycji demokratycznej, a następnie już w nowej rzeczywistości politycznej dziennikarzy, historyków, twórców filmowych, zwykłych ludzi. A pierwszy raport na temat okoliczności jego śmierci napisał dla prymasa Polski kardynała Wyszyńskiego jeszcze w 1976 roku Wojciech Ziemiński, członek założyciel Komitetu Obrony Robotników, a od 1977 roku członek Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Ziemiński napisał sprawozdanie w siedzibie prymasa przy ulicy Miodowej, ponieważ obawiał się, że gdyby miał przy sobie gotowy dokument, mógłby zostać aresztowany na ulicy przez SB. W 1986 roku Ziemiński opublikował na łamach Przeglądu Katolickiego ważny, choć okrojony przez cenzurę, artykuł na temat okoliczności śmierci księdza Kotlarza. To kolejny fragment ze wstępu do książki. Oczywiście cała książka poświęcona jest tej postaci. Są tutaj zrobione zdjęcia, są tutaj zeskanowane dokumenty. Jest mnóstwo komentarzy na ten temat, na temat życia i działalności i śmierci księdza Romana Kotlarza. Dwa kolejne egzemplarze tej książki mam dla osób, które jako pierwsze do mnie zadzwonią. Mój numer 48 360 83 37.

No i wszystko jasne, Dorota i Agnieszka jako pierwsze dziś zadzwoniły, książki mają, no i jutro ostatnia szansa będzie, aby te książki ode mnie otrzymać, bo jeszcze dwie pozostały. To ewentualnie już teraz zapraszam do słuchania, mniej więcej o tej porze będzie taka szansa.

Na zegarze już powoli zbliża się 20 za 3 minuty. Marek Sierocki pojawi się tutaj, czyli będzie letni zestaw przebojów z nutą nostalgii codziennie. Od poniedziałku do czwartku po 20 taki zestaw Marek przygotowuje. No to ja już znikam do jutra. Spotykamy się o 16 i będzie to w tym tygodniu ostatni już popołudnie plus. Kłania się Wojtek Sałek.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam gorąco i serdecznie, pozdrawiam wakacyjnie. Na początek duńska grupa Laidback i Sunshine Reggae. Potem kolejny kołyszący przebój Wild World i Maxi Priest i wreszcie Peter Andre, Mysterious Girl.

0: Taką utworem Put It On The Ritz zakończył pierwszy dzisiejszy miks przebojów z nutą nostalgii. Radio Plus.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na drugi dzisiejszy miks. Otwiera go holenderska grupa Fantastic utworem Costa Blanca. Potem zespół Magazine 60 i Rendezvous Sir La Costa del Sol. Będzie też Kaoma i Lambada.

była grupa Bonem, teraz Ligeira, Vamos a la Playa, potem ponownie grupa Fantastic, tym razem w utworze Everybody Loves the Sunshine, a na zakończenie tego miksu raz jeszcze Bonem i Gotta Go Home.

0: Reklama.
1: Nowy rower? Oczywiście! Tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic. Ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
0: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Tym razem przenosimy się do słonecznej Italii. Na początek król włoskiej piosenki Adriano Celentano, Don't Play That Song, potem Umberto Tozzi i Tu, a także Alan Sorrenti i Tu Sei l'unica donna per me.

0: włoski duet Olivier Onion z utworem Santa Maria zakończył ten mix.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W tanecznych, wakacyjnych klimatach z nutą nostalgii przed nami Rick Astley, Together Forever, potem Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, a także trio Big Fun i Blame It on the Boogie.

0: Paris utworem Dolce Vita zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro, słyszymy się tuż po godzinie 20. Marek Sierocki. Radio Plus.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Po reklamie.
4: Let's go, girls.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.